przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
3: Co to jest punkt wejścia i dlaczego nowy port kontenerowy w Świnoujściu będzie miał ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski? O tym porozmawiamy z generałem Mieczysławem Bieńkiem, doradcą ministra obrony narodowej.

0: doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Mamy czwartek, Święto Bożego Ciała, a w Radiu Złote Przeboje pora na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 8.
8: Większy ruch na drogach i więcej patroli, zaczął się długi weekend. Poniedziałkowy pożar w hali w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Wyjątkowy dzień dla polskiego tenisa. Maja Chwalińska po południu zagra o finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i to, czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z policji w Bydgoszczy.
9: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpieczniej, mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
8: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Niedawny pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ujawniać ich ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem i grozi mu do 5 lat więzienia. Francuzi zamknęli w areszcie Rosjanina kapitana tankowca z rosyjskiej floty cieni. Grozi mu rok więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Ambasada Rosji w Paryżu zażądała zwolnienia mężczyzny z aresztu. Doskonałe wieści płyną z Paryża. Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek na wielkoszlemowym French Open. Polka pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską. Łatwo nie było. Nasza zawodniczka w pierwszym secie prowadziła już 5-1 i wtedy zaczęły się problemy.
10: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
8: Ostatecznie jednak Polka wygrała 7-6, 6-3. Dziś w półfinale zmierzy się z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Początek zapewne około 17, bo o 15 zacznie się drugi półfinał. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirą Andriejewą.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Do końca czwartku może kropić niemal w całej Polsce. Szanse na przejaśnienia tylko w pasie od ziemi łódzkiej po Opolszczyznę. Zagrzmi w Poznaniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i Wrocławiu. Na termometrach od 17 na Suwalszczyźnie do 24 na zachodzie. Jutro też zagrzmi w wielu miejscach, głównie na wschód od Wisły. Więcej słońca dopiero w weekend. Największy przebój zespołu Status Quo in the Army Now. Tak pięknie zagramy w świąteczny poranek w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

Brotherhood of Men w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, w świąteczny, czwartkowy poranek, dzień procesji, dzień sypania kwiatów, dzień odpoczynku dla wielu, wielu Polaków. Boże Ciało to jest święto ruchome, które zgodnie z kalendarzem liturgicznym zawsze wypada w czwartek. No, a w związku z rangą tego święta jest to nie tylko święto obowiązkowe dla katolików, ale również dzień ustawowo wolny od pracy, z czego się cieszymy. Więcej o tym święcie jeszcze tego poranka w Radiu Złote Przeboje będzie okazja porozmawiać, a teraz posłuchajmy największego przeboju ATC na dzień dobry, w świąteczny czwartek.

Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Nena i jej 99 Luft Balonów. Okazało się, że ta niemiecka gwiazda pop ma w Polsce naprawdę duże, duże grono fanów. Na tyle duże to grono fanów jest, że udało się zorganizować koncert Neny, a było to dokładnie we wrześniu zeszłego roku. A teraz artysta, który swego czasu wywołał kontrowersję, bo niby na koncertach podobno miał nie śpiewać na żywo, ale potem się okazało, że jednak śpiewa, co sam udowodnił. Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Już teraz.

dance i eurodance albo eurodance, jak mówią niektórzy, to są trzy mocno rozrywkowe gatunki taneczne, na które możecie liczyć, włączając radio Złote Przeboje, liczyć od czasu do czasu oczywiście, a to był Duet La Bouche, przedstawiciel jednego ze wspomnianych gatunków, a teraz będzie kwintesencja dyskotekowego brzmienia lat 80. i też 90. Kierunki tych brzmień wyznaczała w tamtym czasie elektroniczna perkusja i syntezatory. Sami posłuchajcie, jak to brzmi. Poznajemy od razu, od pierwszej nutki. Bad Boys Blue, You're the Woman w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: takich przebojach mija nam czwartkowy świąteczny poranek w radiu Złote Przeboje i niebawem przeniesiemy się do studia wiadomości i posłuchamy tych najnowszych.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś.
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku.

0: I Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Reklama. W świąteczny czwartek słuchacie Radia Złote Przeboje i czas na porcję tych sprawdzonych wiadomości Radia Złote Przeboje o 9:00.
7: Finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce, 400 interwencji strażaków po burzach na południu kraju i wymęczony remis w towarzyskim meczu Polska-Nigeria. Miriam Lipińska. Poszukiwany od nocy w Małopolsce lekki śmigłowiec Robinson odnaleziony. Na wrak maszyny natrafiono dziś rano na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu było ciało jednej osoby. Informacja o utracie kontaktu z pilotem wpłynęła do służb około godziny 2 w nocy. Przyczyny wypadku będzie ustalać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podtopione piwnice i podwórka, zalane ulice, konary drzew na drogach to skutki ulewnych deszczy i burz, które przeszły głównie przez południową Polskę. Strażacy interweniowali 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
8: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy. Sytuacja w regionie stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal monitorują rozwój pogody i apelują o zachowanie ostrożności.
7: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w Lubuskiem. Ogień pojawił się dziś nad ranem w jednej z hal. Został opanowany, nikt nie ucierpiał. Trwa dogaszanie. I jeszcze sport. Polscy piłkarze w towarzyskim meczu z Nigerią na Stadionie Narodowym uratowali remis. W ostatniej akcji meczu wyrównali 2-2. Biało-czerwoni do siatki trafili w doliczonym czasie gry i to zarówno w pierwszej połowie, gdy do bramki trafił Kacper Potulski, jak i w drugiej części meczu, gdy na listę strzelców wpisał się Przemysław Wiśniewski.
9: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
7: To trzeci mecz bez zwycięstwa, a kolejny nasza kadra zagra już o punkty. Pod koniec września w Lidze Narodów Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Świąteczny czwartek na ogół ciepły, od 17 na Suwalszczyźnie do 24 wzdłuż zachodniej granicy, ale mokro popada niemal wszędzie, z wyjątkiem Łodzi, Katowic i Opola, zagrzmi na północnym zachodzie kraju. Jutro też burzowo w wielu miejscach, głównie na wschód od Wisły, poprawa pogody w sobotę i niedzielę. Świąteczny czwartek, można zostać dłużej w łóżku lub wyskakujemy i szykujemy się na procesję, a wyskakujemy przy takich dźwiękach. Aha, Take On Me w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.

radiu. Złote przeboje, formacja nieżywych schabów i lato na dzień dobry, w świąteczny czwartek, w Boże Ciało. No a Boże Ciało to ważna uroczystość kościelna. Jedną z tradycji kultywowanych w tym dniu jest uroczysta procesja, która zatrzymuje się przy czterech ołtarzach. Jest to święto radosne. Trzeba przyznać, że radosne w tym dniu wierni wychodzą na ulicę i dzisiaj to wszystko będzie można oglądać w polskich miastach, miasteczkach i parafiach. No a my towarzyszymy wszystkim, którzy mają dzień wolny i celebrują go na różne sposoby i gramy najfajniejsze złote przeboje. Teraz u nas Kim White.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.

Inner Circle Games People Play w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Inner Circle to jest legendarny jamajski zespół założony pod koniec lat 60. Zasłynęli światowymi hitami łączącymi reggae z popem, takimi jak Sweet A La La La Long czy Bad Boys. Zespół powstał w Kingston, a założyli go bracia Ian i Roger Lewis oraz, uwaga, zaledwie 12-letni wówczas Stephen Cut Core, no i Michael Cooper. No a teraz będzie artysta, który na początku swojej ścieżki muzycznej zdecydował, że garzyn za koncerty nie będzie z nikim dzielił i po prostu od początku występuje solo. Chris DeBerg w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry śpiewa Don't.

0: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Złote Przeboje na Dzień Dobry zaśpiewał Ricky Martin, a my powoli odliczamy dni do Mundialu. Jak już wystartuje Mundial, to zaprosimy Was do nowej cyklicznej audycji porannej. Będziemy prezentować Wam składy, czyli wyjściowe jedenastki przed wybranymi meczami, ale będą to jedenastki z wielkim, wielkim przymrużeniem oka, na przykład w reprezentacji w Meksyku. W meczu otwarcia według naszych informacji zagra, uwaga, Guadalupe López, López Gitares, Gonzo González Tortilla, Martinez de López, García Sánchez Pérez, Jesús María Speedy González i Ricky Martin. To były oczywiście żarty, a teraz poważny, poważny pan, gdyż z tytułem szlacheckim Sir Elton John śpiewa w radiu Złote Przeboje.

0: Świąteczny czwartkowy poranek tak nam mija przy cudownych, cudownych złotych przebojach, największych przebojach z lat 80. i 90., a niebawem zajrzymy do studia wiadomości.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami?

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.
4: Mamy czwartek i święto Bożego Ciała, a w Radiu Złote Przeboje zapraszamy na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 10:00.
5: Odnaleziono poszukiwany w Małopolsce śmigłowiec. Pilot nie żyje. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach idą w dół. Maja Chwalińska przed szansą gry w finale French Open. Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego śmigłowca w Małopolsce. Maszyna w nocy zniknęła z radarów. Dziś rano jej wrak odnaleźli strażacy i policjanci na zboczu góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Jedna osoba nie żyje. Akcja policji trwa, mówi aspirant Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji.
6: Tam na miejscu będziemy wykonywać oględziny. Czekamy na specjalistów z laboratorium kryminalistycznego, grupę dochodzeniowo-oględzinową i oczywiście prokuraturę oraz komisję wypadków lotniczych.
5: Okoliczności katastrofy śmigłowca ustalą prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach w dół. To dzięki decyzji Izraela i Libanu o zawieszeniu broni. Baryłka ropy kosztuje dziś niespełna $97. To sprawdźmy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5 zł. 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6 zł. 40 groszy. Te ceny będą obowiązywać także jutro. Dziś Boże Ciało i towarzyszące mu procesje. Największych utrudnień z nimi związanych trzeba spodziewać się w okolicach kościołów. Pierwsze procesje jeszcze przed południem, ostatnie pod wieczór, mówi Antoni Rzeczkowski z Drogówki.
7: Tam, gdzie będą poruszały się procesje, policjanci będą wstrzymywać chwilowo ruch, tak więc apelujemy o to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.
5: Czasowo wyłączane mogą być nie tylko główne ulice, ale też mniejsze uliczki. W Warszawie centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Starego Miasta. Właśnie rozpoczyna się msza, po której procesja ruszy. I jeszcze sport. Maja Chwalińska zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. To jej życiowy sukces i największa niespodzianka w tym turnieju. Sama Chwalińska nic nie robi sobie z nagłego zamieszania wokół niej.
8: Myślę, że tego za bardzo nie odczuwam, szczerze mówiąc. Może jestem w bańce, nie wiem. Myślę, że faktycznie to też jest kwestia właśnie tych wyborów. Nie wchodzę na te media podczas tego turnieju. Nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
5: Polka o finał Rolanda Garrosa zagra dziś późnym popołudniem około 17:00-18:00 z Rosjanką Dianą Schneider.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca świątecznego czwartku popada niemal wszędzie, z wyjątkiem Łodzi, Katowic, Kielc, Krakowa i Opola. Zagrzmi na północnym zachodzie Polski. Jutro też burzowo w wielu miejscach. Więcej słońca i wyższe temperatury w sobotę i niedzielę, ale po długim weekendzie czeka nas ponowne ochłodzenie. Świąteczne, czwartkowe przedpołudnie. Wita Was Radio Złote Przeboje i gramy na dzień dobry. Największe przeboje lat 80. i 90., także te z koncertów z tamtych czasów. Teraz Lombard. Przeżyj to sam.

Cyndi Lauper zaśpiewała, a wręcz wykrzyczała Girls Just Wanna Have Fun. W tym tygodniu mieliśmy 1 czerwca, Dzień Dziecka, a w Radiu Złote Przeboje przez cały tydzień świętujemy Dzień Dziecka i szukamy odpowiedzi na pytanie, uwaga, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne jednak. Może to było kakao z kożuchem albo brukselki na obiad. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy kasą do wygrania aż 500 zł. Ostatnia szansa już jutro. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne. Najbliższy finał Złotego Dziecka, naszej zabawy, jutro o poranku o 9:30.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.

Alphaville, Sounds Like a Melody zagrali w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a na żywo zagrają w tym roku w Polsce, w październiku w Poznaniu, a w listopadzie w Lublinie. A teraz zagra artystka, która jest na liście wielkich światowych gwiazd, których koncert miał się odbyć w Polsce, ale się nie odbył. Fani pewnie doskonale to pamiętają. Lata temu była już nawet prowadzona sprzedaż biletów, była organizacja przygotowana, estrada, scena i tak dalej, ale ostatecznie nie sprzedano tylu tych biletów, żeby Britney mogła przylecieć do nas nawet tanimi liniami. Za to z przyjemnością słuchamy jej w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Britney Spears, Oops, I Did It Again.

0: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Reklama.

Za nami duet Ashford i Simpson, a przed nami legendarna gwiazda, która sprzedała ponad 100 milionów płyt, chociaż słynie z nastrojowych ballad w młodości. Chciał ten artysta zostać księdzem, a jego pierwszą pasją był tenis. Serio, zanim został gwiazdą muzyki, studiował teologię i poważnie rozważał wstąpienie do stanu duchownego. Za to w szkole średniej jego największą pasją był tenis. Otrzymał nawet stypendium sportowe, ale ostatecznie i chyba na szczęście porzucił korty na rzecz muzyki, bo dzięki temu mamy m.in. ten przebój. Hello, Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje.

11 się zbliża wielkimi krokami, więc za moment przeniesiemy się do studia wiadomości Radia Złote Przeboje, a po wiadomościach wrócimy do największych przebojów z lat 80. i 90. w czwartkowe świąteczne przedpołudnie.

0: gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
1: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam. Autopromocja.
2: Mamy świąteczne czwartkowe przedpołudnie, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Tragiczny finał poszukiwań śmigłowca w Małopolsce. Burzowe alerty w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie. Resort cyfryzacji pokazał nowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Miriam Lipińska. Na zboczach Góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce odnaleziono wrak poszukiwanego śmigłowca. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Służby znalazły ciało jednej osoby. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło.
4: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu Góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
3: Miejsce zdarzenia zostało już zabezpieczone. Wkrótce rozpoczną się jego oględziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 6 województwach na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Burze przechodziły nad Polską także wczoraj. Z ich powodu strażacy wyjeżdżali blisko 500 razy, najczęściej na Śląsku i w Łódzkiem. Szymon Kępka.
5: Tylko na Śląsku interwencji było 380. Front burzowy, silne ulewy zalały kilka ważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej. Sparaliżowały też działanie węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W rejonie Żor fatalne warunki i ulewny deszcz doprowadziły do serii kolizji na autostradzie A1. Tam w okolicach Żor nadal kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu. Ulewy przeszły też przez województwo łódzkie. W gminie Działoszyn kilkanaście budynków podtopionych. Kierowcy, uwaga, na drogę krajową 42 w okolicach Pajęczna. To miejsce nadal warto omijać.
3: Ministerstwo Cyfryzacji pokazało szczegóły nowej wersji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Uwzględniającej uwagi prezydenta zaznacza wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: W tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treść nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
3: Pierwszą wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował, bo uznał, że daje urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Długi czerwcowy weekend rozpoczęty. Jednym z popularnych kierunków są góry. Na Podhalu obłożenie w okolicach 70%. Nie wszyscy jednak decydują się na spędzenie tam całego długiego weekendu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Nowy trend dostrzegany już od jakiegoś czasu, ale nasilający się minioną majówką i w czasie tej czerwcówki, to załatwianie wielu sprawunków w czasie jednego weekendu.
3: Turyści zatrzymują się po drodze na przykład u znajomych czy w rodzinnym domu na jedną noc, dlatego ruch rozkłada się na różne dni.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda.
2: Do końca czwartku może kropić niemal w całej Polsce. Szanse na przejaśnienia tylko w pasie od ziemi łódzkiej po Opolszczyznę. Zagrzmi w Poznaniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i Wrocławiu. Na termometrach od 17 na Suwalszczyźnie do 24 na zachodzie. Jutro też zagrzmi w wielu miejscach, głównie na wschód od Wisły. Więcej słońca dopiero w weekend.
8: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Przy największych przebojach z lat 80. i 90. spędzamy świąteczne czwartkowe przedpołudnie. Na początek nowej godziny gra Cutting Crew w radiu.

zrobił złote przeboje, śpiewa Kylie Minogue, Especially For You w duecie ze swoją miłością tamtych czasów, czyli Jasonem Donovanem, a teraz zagra inny duet, duet, który kilka dni temu na warszawskim Torwarze świętował 50-lecie wspólnego grania na scenie. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk w kilku projektach, w kilku zespołach brali razem udział, a na Torwarze razem z nimi wystąpili gościnnie Michał Szpak i Mary z Polski, a do tego wszystkiego jeszcze Piotr Jaworski z Radia Złote Przeboje wręczył im złotą płytę. Kombi już teraz, sen się spełni w Radiu Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Madonna obrabił złote przeboje. Niebywałe jest to, że w latach 80. i 90. była numerem jeden, królową popu, a teraz w serwisach streamingowych plasuje się gdzieś w okolicach miejsca numer 200 na świecie. To po prostu znak czasów. Podobnie jest z Beatlesami, z Michaelem Jacksonem, z George'em Michaelem, ale nie z Freddie Mercury i Queen. Ich na jednym tylko streamingu słuchało w tym miesiącu 54 miliony ludzi słuchały. Freddie solo już teraz w radiu złote przeboje. I was born to love you.

0: mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

John Parr zagrał w radiu Złote Przeboje. Nie wiem, jak państwo słuchacze kochani spędzają ten początek długiego weekendu, a może tylko jeden wolny czwartek. Ja właśnie oglądam oświadczyny pewnego mężczyzny, śmiałka pewnego na filmiku w internecie. Oświadczyny na moście. Okazało się jednak, że na filmie, że pierścionek wpadł między deski w moście. Oj, oj, oj. I tak to jest, kiedy życie daje ci drugą szansę. To teraz będzie ta, która dostała drugą szansę. Maria Magdalena w Boże Ciało w radiu Złote Przeboje. Śpiewa Sandra.

0: Czwartkowe świąteczne południe się zbliża. My słuchamy największych złotych przebojów z lat 80. i 90., a za moment przeniesiemy się do studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
9: Co to jest punkt wejścia i dlaczego nowy port kontenerowy w Świnoujściu będzie miał ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski? O tym porozmawiamy.

0: i na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 80 km na godzinę. Trwa długi czerwcowy weekend i policyjna akcja na drogach. Mundurowi są m.in. przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Na trasę wyjechały też radiowozy grupy Speed, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
1: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
0: Policyjna akcja potrwa do poniedziałku. Marcin Romanowski zarobił równowartość około 210 tysięcy złotych w powiązanym z Viktorem Orbanem węgierskim think tanku Centrum Praw Podstawowych. Deklarację majątkową byłego wiceministra sprawiedliwości przejrzał węgierski dziennik Neprzawa. Z kolei tygodnik HWG napisał, że mieszkanie, w którym Romanowski mieszkał w Budapeszcie, mogło być częściowo przysługą od węgierskich władz, ponieważ wynajmująca je firma jest powiązana z osobami zbliżonymi do partii Orbana. Romanowski wraz ze Zbigniewem Ziobrą, którym polska prokuratura zarzuca nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, dostali na Węgrzech azyl polityczny. I jeszcze sport. Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą awansu do finału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w meczu półfinałowym zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Obie są leworęczne, ale na tym podobieństwa się kończą. Rosjanka przed turniejem była 23 w rankingu WTA, a Chwalińska 114, co na tej ostatniej nie robi wrażenia.
2: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają.
0: W podobnym tonie wypowiada się menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
3: Tu każdy jest człowiekiem do pokonania, ale wyjdzie, zagraj z nim, to jest kompletnie inna sytuacja. No i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim jej odporności psychicznej.
0: Chwalińska i Schneider mierzyły się wcześniej raz w turnieju w Stambule 4 lata temu. Wtedy górą była Rosjanka, a dzisiejsze starcie obu zawodniczek około 17.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Pogoda.
6: Świąteczny czwartek, na ogół ciepły, od 17 na Suwalszczyźnie do 24 wzdłuż zachodniej granicy, ale mokro, popada niemal wszędzie, z wyjątkiem Łodzi, Katowic i Opola, zagrzmi na północnym zachodzie kraju. Jutro też burzowo w wielu miejscach, głównie na wschód od Wisły, poprawa pogody w sobotę i niedzielę.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
6: W Radiu Złote Przeboje świętujemy przy największych przebojach lat 80. i 90. w Polsce. W latach wspomnianych rządzili oni i do dzisiaj rządzą na scenach koncertowych i w słuchawkach. Lady Punk już teraz, tacy sami w Radiu Złote Przeboje.

Aleksja, ulalala w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj Boże Ciało. Jak wiemy, procesje z okazji Bożego Ciała mają kilkusetletnią tradycję. W Polsce odbywają się od XV wieku. Obecnie przybrały formę uroczystych przemarszów ulicami miast, miasteczek i wsi. Ich obowiązkowym elementem są cztery ołtarze, przy których zatrzymuje się katolicki pochód. W czasie procesji wierni, najczęściej dzieci, sypią na ulicę kwiaty, tworząc taki dywan, po którym przechodzi duchowny, sprawujący liturgię, trzymający w dłoniach monstrancję. Ten duchowny w tym pochodzie ma nawet specjalną nazwę, nazywa się celebrans. Te obrazki będzie można dzisiaj przez cały dzień zobaczyć w Polsce od morza do Podhala. No a my jesteśmy z całą Polską odpoczywającą w długi weekend i już teraz gramy sobie Los Lobos z La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

radiu Złote Przeboje, zespół Kadżagugu, w którym śpiewał Limal. Limal ma się świetnie, można było się o tym przekonać, bo był urodzinową niespodzianką na 50. urodzinach Agnieszki Chylińskiej. Nie tylko on, ale też słynny Smoko Pies, Pies Smok z filmu Niekończąca się opowieść. A propos urodzin, to teraz przebój, który jest jednym z najczęściej granych na urodzinach na całym świecie, gdyż ma tytuł Celebration. Celebration Fun Factory w radiu Złote Przeboje. Let's

0: nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

W radiu Złote Przeboje brytyjski zespół o nazwie Johnny Hates Jazz, czyli Johnny Nienawidzi Jazzu, założony w połowie lat 80. To jest ikona muzyki synth-pop właśnie tamtej dekady, która zdobyła światową sławę dzięki właśnie temu hitowi, którego słuchaliśmy przed chwilą, Shattered Dreams. Nazwa zespołu pochodzi od szwagra wokalisty Clarka Datchlera. Jego siostra poślubiła farmera, który ponoć absolutnie nie znosił muzyki jazzowej i głośno o tym i często o tym mówił. Po prostu Johnny Hates Jazz, a wspomniany singiel dotarł do pierwszej dziesiątki list przebojów w wielu krajach, m.in. właśnie w Wielkiej Brytanii czy USA, i do dzisiaj jest najpopularniejszym utworem formacji Johnny Hates Jazz. A teraz będzie Martika, który największym przebojem jest Toy Soldiers. Pamiętacie tę piosenkę? Gramy już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Duży wybór?
10: Jest.
9: Projekt?
10: Jest.
9: Szybka dostawa towaru?
10: Jest.
9: Wszystko jest.
10: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
9: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
10: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
9: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
10: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
9: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
0: Reklama.
11: Czwartkowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Nowe informacje po katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Unijni ministrowie o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Wieczorem rozpocznie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Miriam Lipińska.

0: Bliskim Wschodzie i drogie paliwo lotnicze. To prawdopodobnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, mówi Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl.
1: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają. W tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
0: Zdaniem eksperta w tym sezonie pasażerowie częściej niż w ostatnich latach decydują się na tańsze bilety na krótsze trasy. W Opolu rusza dziś wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie na początek koncert debiuty, a potem super jedynki. Ten koncert poprowadzą dziennikarze związani z obchodzącym 40-lecie Teleekspresem. A tegoroczny festiwal w Opolu to także jubileusz tekściarza Bogdana Olewicza, kabaretu Neonówka czy zespołu Ladypunk.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 16 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry. Tam termometry pokazują nawet do 23. Minuty po godzinie 13. Porę mamy taką, że w niektórych polskich domach już zaczyna pachnieć świątecznym obiadem. To ja na deser dorzucę wam garść tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która pojawiła się w kultowym filmie Top Gun, w którym to Tom Cruise szybował po niebie słynnym F-14. To Berlin już teraz w radiu Złote Przeboje.

z rockowym pazurem Van Halen i słynne Jump w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która jakiś czas temu opuściła Hiszpanię, zamieszkała w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Miami. Podobno od czasu do czasu w niektórych restauracjach można ją spotkać w towarzystwie nie tylko sportowców, ale także aktorów. To gwiazda, która również zaśpiewa piosenkę na otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Przed wami Shakira.

Kochamy takie niezapomniane dźwięki z lat 80. To Bajm i Co mi panie dasz w radiu Złote Przeboje. A już dziś po godzinie 18 macie szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenia na koncert Beaty Kozidrak w Ruchęce. A już teraz w radiu Złote Przeboje pora na zespół, który już za kilka dni wyrusza w kolejną wakacyjną trasę koncertową po Europie. Przed wami Pet Shop Boys.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.

Aż się rozmarzyłem przy tej piosence. Ten numer stworzył słynny amerykański duet Daryl Hall i John Oates, a w drugiej połowie lat 80. zaśpiewał go słynny Paul Young. A w Radiu Złote Przeboje pozostajemy jeszcze w czasach kaset VHS, to teraz dziewczyny, które w jednym czasie podbiły brytyjską i amerykańską listę przebojów, i to jednym kawałkiem. Przed wami zespół Bananarama.

Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych genialnych kawałków lat 80. i 90., to proszę was, nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę, bo już za moment będę miał dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów.

0: Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
0: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Długi czerwcowy weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Burze nie odpuszczają, znów są ostrzeżenia. Eksperci zdecydują, jak odtworzyć las pod Wołominem po potężnym pożarze. Węgierska prokuratura cofa zarzuty dla burmistrza Budapesztu. Chodzi o paradę równości. Miriam Lipińska. 6 województw z burzowymi alertami. To Pomorze Zachodnie, Lubuskie, a także część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Możliwe są podtopienia, dlatego strażacy monitorują sytuację, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
10: Nadal monitorujemy rozwój sytuacji pogodowej przemieszczający się nad Polską front atmosferyczny oraz apelujemy do Państwa o zachowanie ostrożności w śledzeniu komunikatów pogodowych.
9: Burz można spodziewać się także jutro. Szczególnie na Podlasiu, Mazurach i w środkowej Polsce. Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zastanowi się, co zrobić z gigantycznym pogorzeliskiem po pożarze lasu pod Wołominem na Mazowszu. Eksperci mają zdecydować, jak odtworzyć las w takich sytuacjach.

0: Białorusi. Śledczy powołali się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że ustawa, na mocy której policja zakazała organizowania wydarzenia, narusza unijne prawo. Zeszłoroczna Parada Równości była najliczniejszą w historii Węgier. Według organizatorów uczestniczyło w niej ponad 200 tysięcy osób. Podczas marszu, oprócz symboli społeczności LGBT, powszechnie pojawiały się transparenty wymierzone w ówczesny rząd Viktora Orbana. I na koniec wracamy do kraju. Długi czerwcowy weekend to ostatnia szansa, by zjechać na nartach z Rysów w Tatrach. Od 8 czerwca Tatrzański Park Narodowy zamknie dla narciarstwa ostatni udostępniony odcinek szlaku prowadzący z Morskiego Oka na Rysy. TPN tłumaczy to nie tylko ochroną przyrody, ale i bezpieczeństwem, bo w wyższych partiach gór śniegu jest już bardzo mało, a miejscami nie ma go wcale.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Czwartkowe popołudnie w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Olsztyna. Tam termometry pokazują zaledwie do 14 stopni. A najcieplej cały czas w paśmie od Katowic aż po Zieloną Górę. Tam na termometrach zobaczymy nawet do 23. Trzy minuty po 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego czwartkowego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, która u mnie wywołuje takie przyjemne dreszcze. Gwiazda tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego, Alana Miles i Black Velvet już teraz w Radio Złote Przeboje.

jak to w takie świąteczne popołudnie nie nucić takich niezapomnianych dźwięków. No Woman, No Cry to zespół, który bardzo często wpadał na koncerty do Polski w latach 70. i 80. To Bonnie M. To teraz zabieram was do lat 90., gdzie za naszą zachodnią granicą, jak grzyby po deszczu, rodziły się zespoły, które przetrwały niektóre kilka miesięcy, a niektóre kilka lat, a są takie, o których do dziś mówi się z uśmiechem na ustach. Przed wami No Mercy.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.

od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. To był rok 96. Wannabe Spice Girls. No szkoda, że dziewczyny się rozpadły, no bo gdyby do dziś nagrywały piosenki, to gwarantuję wam, że one by błyskawicznie lądowały na szczytach list przebojów. Lato coraz bliżej, wakacje również, to teraz chciałbym was zabrać do miejsca, w którym przez wiele ładnych lat mieszkał ten oto włoski duet Albano i Romina Power, a tym cudownym miejscem na włoskiej mapie jest Apulia.

0: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
16: Reklama.

aż iskry buchnęły spod tej piosenki. To czerwone korale bratanki, no i oczywiście Halinka Młynkowa, która niedawno w studiu Radia Złote Przeboje wspominała czasy młodości, kiedy to razem z rodzicami z Zaolzia wybierała się na zakupy do Bielska Białej. Jak sama mówiła, tam było po prostu wszystko. A w Radiu Złote Przeboje teraz Paul Mazzolini, którego cały świat zna pod pseudonimem Gazebo. To będzie Italo Disco muzyki lat 80.

0: Ależ przyjemnie buja ten numer Trisha McNeil w Radiu Złote Przeboje, a te największe kawałki lat 80. i 90. powrócą, obiecuję wam, tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15 w Radiu Złote Przeboje. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Świąteczne popołudnie spędzacie z największymi kawałkami lat 80. i 90. Na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: BBN o publikacji zdjęć żołnierzy wojsk specjalnych. Unia Europejska chce, by Niemcy zniosły kontrole graniczne. Maja Chwalińska powalczy dziś o finał Rolanda Garrosa. Miriam Lipińska. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczy się z kontrowersji wokół zdjęcia ze święta wojsk specjalnych opublikowanego na stronie biura. Widać na nim twarze żołnierzy i komandosów, których tożsamość nie powinna być publicznie znana. Sztab Generalny Wojska Polskiego, publikując identyczne zdjęcia, zamazał twarze funkcjonariuszy. Sprawę nagłośnił Onet.pl. BBN tłumaczy, że dostało fotografie od organizatora święta i że na części z nich twarze były zamazane, a na części nie. Dlatego zdaniem BBN-u nie było przeciwwskazań do wrzucenia zdjęć do internetu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany, mówił dziś w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
11: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
10: Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Teraz sport. Piękny paryski sen Maji Chwalińskiej trwa. Nasza tenisistka zagra dziś o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Bez względu na wynik tego spotkania, Maja już wygrała tę edycję French Open, mówi jej mama Marcela.
12: Nie myślałam w ogóle, że tak daleko córka dojdzie i liczyliśmy, że po kolei, powolutku, że mamy mikroczkami, eliminacje.

0: czy Republika Zielonego Przylądka.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Olsztynie, zaledwie 14 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam termometry pokazują teraz nawet do 24. Trzy minuty po 15:00. Jeśli nie macie planów na drugą część czwartkowego popołudnia, no to gorąco zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a ja w te wolne dni od pracy lubię Was zaskakiwać choćby takimi muzycznymi perłami jak ten numer. Przed Wami czerwone gitary.

To artysta, który wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że on po koncercie uwielbia regenerację w towarzystwie swojej rodziny. Enrique Iglesias w radiu Złote Przeboje. No a teraz gwiazda, która z powodu swojej choroby musiała odwołać całą trasę koncertową, nie tylko europejską, ale także światową. Trzymamy mocno kciuki za jej zdrowie. Przed wami Bonnie Tyler.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

Tak, wam gramy w to czwartkowe, świąteczne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a ja gorąco zachęcam was do tego, żeby odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. To, słuchajcie, prawdziwa kopalnia rozrywki. Polecamy wam gorąco quizy muzyczne. Możecie się na przykład sprawdzić, jak dobrze znacie wokalistów kultowych polskich i zagranicznych zespołów, no takich jak choćby Perfect czy zespół U2. Zatem gorąco zachęcam, klikajcie już teraz na złoteprzeboje.pl. No i dobrze się bawcie, a w Radiu Złote Przeboje razem z nami delektujcie się takimi złotymi kawałkami, jak choćby ten, to Michael Jackson.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
11: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

To Wiedeńczyk z krwi i kości, który miał swoją ulubioną kawiarnię, do której wpadał codziennie, wypijając małą czarną i zamawiając kawałek słynnego tortu Zachera. To Falco w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera. Przed wami CC Catch.

0: są takie piosenki, które chociaż na moment pozwalają nam zapomnieć o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Myślę sobie, że ten numer do takich należy. Fields of Gold i Sting w radiu Złote Przeboje. A do waszych ulubionych kawałków lat 80. i 90. powrócimy już za moment, tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
2: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Reklama.
0: Czwartkowe późne popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Premier Donald Tusk zapowiada wielki marsz patriotów. Maja Chwalińska zawalczy o finał French Open. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, a także w części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dla dwóch ostatnich regionów są też alerty hydrologiczne pierwszego najniższego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, bo na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 35 mm deszczu. Intensywne opady możliwe także w części Dolnego Śląska. Dokładnie za rok, 4 czerwca, odbędzie się w Warszawie wielki marsz patriotów, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak poinformował, jego uczestnicy mają przejść przed planowanym pomnikiem pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, który miałby stanąć przed kancelarią premiera. Szef rządu przypomniał, że w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Mazowieckiego, a do honorowego komitetu budowy pomnika zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Maja Chwalińska zawalczy dziś o finał French Open. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Diana Schneider. To będzie 9. mecz Chwalińskiej w Paryżu. W większości z nich, by grać dalej, musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
12: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
11: Dzisiejsza rywalka Diana Schneider jest sklasyfikowana o ponad 90 miejsc wyżej od Polki, ale docenia jej grę.
13: She's a very tricky player, so I'm not surprised.
14: To bardzo sprytna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czasami trzeba trochę czasu, ale jest sprytna. sprytna, jeśli chodzi o dropshoty, slice'y, no i jest leworęczna.
11: To będzie drugi pojedynek obu zawodniczek. Poprzednio mierzyły się na turnieju w Stambule i wtedy wygrała Rosjanka. Maja Chwalińska ma więc okazję do rewanżu. I na koniec cud na Monteverestie. Odnaleziono zaginionego nepalskiego przewodnika. Hilary Dawa Sherpa został 6 dni temu uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata pod koniec marca z brytyjskim alpinistą. Potem się rozdzielili. Poszukiwania Sherpy również z użyciem helikoptera do dziś nie przynosiły rezultatu. Ostatecznie jednak mężczyznę odnaleziono. Trafił do szpitala w Katmandu. Ma odmrożone

To jeden z najbardziej znanych i lubianych duetów lat 80. Eurythmics, czyli Dave Stewart i Annie Lennox, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że lubi koncertować w Europie i robi to do dziś, a najchętniej wspomina te koncerty, które odbywały się pod Koloseum w Rzymie. A w Radiu Złote Przeboje w to czwartkowe, późne już popołudnie, teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chyba od zawsze kojarzyć mi się będzie z dzieciństwem i z takim błogim czasem. Przed wami słynne Words.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.

Niedawno dotarłem do zestawienia najchętniej słuchanych duetów lat 80. za oceanem. No i słuchajcie, oni pojawili się tam w pierwszej dwudziestce. To Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych telewizjach można było zobaczyć dopiero po 22. A ona przed sceną zawsze gromadziła rzesze mężczyzn. Przed wami już teraz Sabrina. Boys.

0: Trzy słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
1: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antyluk kąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antyluk kąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antyluk kąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
12: Co to jest punkt wejścia i dlaczego nowy port kontenerowy w Świnoujściu będzie miał ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski? O tym porozmawiamy z generałem Mieczysławem Bieńkiem, doradcą ministra obrony narodowej.
11: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

Jako młoda dziewczyna zakochała się w muzyce country i jest jej wierna do dziś, ale od czasu do czasu lubi do niej wrzucić inne dźwięki, takie jak choćby pop, rock czy R&B czy disco. No i wychodzą później z tego takie cudowne złote perły jak ten numer. To Shania Twain w radiu Złote Przeboje. No a teraz zespół, który bardzo często pojawiał się na urodzinach i imieninach w latach 90., bo był grany nie tylko z magnetofonu szpulowego, ale także z magnetofonu kasetowego. No to powspominajmy sobie tamte czasy z tym zespołem. To Modern Talking.

filmowo zrobiło nam się i to przed 17 w Radiu Złote Przeboje. To słynny motyw z filmu Golden Eye, czyli kolejne przygody Jamesa Bonda. To była wielka, niezapomniana Tina Turner. A do największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które lada moment.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
2: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renu.
8: Popołudniową porą towarzyszy Wam Radio Złote Przeboje na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Przed nami dni z dynamiczną pogodą, są prognozy na długi weekend. Za chwilę też prognozy dotyczące cen paliw i bankowe problemy papieża Leona XIV. Miriam Lipińska. Burze i intensywne opady deszczu. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 6 województw na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Pod znakiem takiej dynamicznej pogody upłynie cały długi weekend. Jutro padać ma już w całej Polsce, a lokalnie znów zagrzmi. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
10: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
9: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu. To teraz jeszcze prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jak wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
11: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie. Widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jednodwudniowe są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
9: Na razie ceny ropy spadają, a dziś i jutro litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5 zł i 94 grosze. Benzyny 98, 6,52, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. I na koniec jeszcze bankowe perypetie Leona XIV. Po przenosinach do Watykanu papież zadzwonił do siedziby swojego banku w Stanach Zjednoczonych, by poinformować o zmianie adresu na watykański. Pracownica Centrum Obsługi Klienta kazała mu jednak przyjść osobiście, by załatwić formalności. Gdy Leon XIV zapytał, czy to by coś zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, pracownica banku rozłączyła się, sądząc, że to żart. Ostatecznie, blisko miesiąc po nagłośnieniu sprawy przez włoskie media, do Watykanu przyjechał skarbnik stanu Illinois, z którego pochodzi papież. Po zakończeniu wczorajszej audiencji generalnej podszedł do Leona XIV i przekazał mu dokument potwierdzający zwrot sumy $8.65 z nieużywanego przez papieża konta w USA.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Czwartkowe późne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu i to prawie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Suwałkach 13 stopni, najcieplej w okolicach Wrocławia i Opola. Tam termometry pokazują nawet do 24. 3 minuty po 17:00 zaczynamy, kochani, ostatnią godzinę tego czwartkowego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy z wielkim przytupem przed Wami.

To jedna z najbardziej charyzmatycznych i wszechstronnych postaci polskiej sceny muzycznej lat 70. i 80. Andrzej Zaucha w radiu Złote Przeboje. Nie tylko muzyka grała mu w głowie, ale także był wybitnym sportowcem, trenował kajakarstwo, no i był także trzykrotnym mistrzem Polski. A w radiu Złote Przeboje w to czwartkowe popołudnie teraz pora na gwiazdę, która podobno krocie wydawała na żele do włosów. Nie wiem, ile w tym prawdy, ile plotki. Jedno jest pewne, że zawsze na koncertach i na teledyskach miał cudownie ułożoną fryzurę, która musiała się chyba trzymać na żelu. Przed wami Rick Astley.

Norwegowie podbijali nasze serca w to czwartkowe późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To zespół AHA, który jeszcze w tym roku chce zaskoczyć swoich fanów nowymi dźwiękami. Zatem czekamy z wielką niecierpliwością. A w Radiu Złote Przeboje teraz artysta, który uwielbiał pisać piosenki dla swoich dzieci, a nazywa się Stevie Wonder.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Reklama.

Każde wolne popołudnie powinno płynąć jak ta piosenka, spokojnie, delikatnie i bez pośpiechu. To słynne Golden Brown w radiu Złote Przeboje. A po godzinie 18 gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej na pewno nie zabraknie i o to zadba Tomek Brel, który z wami już za kilka minut. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru wam życzę ze Złotymi Przebojami. Teraz DJ Bobo.

0: największe przeboje lat 80. i 90. Jak słyszycie, nasze dyżurne hasło oczywiście zobowiązuje. Na pewno ich nie zabraknie, mowa o przebojach po godzinie 18 w programie Cała Muzyka. Dzisiaj też będą koncertowo dobre wieści dla fanów i fanek Beaty Kozidrak.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Pogoda. Noc, która przed nami pochmurna, miejscami głównie na zachodzie opady deszczu, a na Pomorzu i w Wielkopolsce także zanikające burze. W drugiej części nocy na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej deszczowo. Od 11 do 16 stopni, tylko na Podhalu chłodniej, tu około 8. W piątek niestety również sporo chmur, przelotny deszcz na wschodzie oraz na północy, burze. Na termometrach od 18 stopni na zachodzie do 26 na południowym wschodzie. No, gdyby nie te opady, to na pogodę można by nie narzekać. No a tak naszą cechę narodową, czyli narzekanie, będziemy pielęgnować. Choć nie ma co narzekać na muzykę, bo tu prognoza zawsze dopisuje. Urszula, Dmuchawce, Latawce, Wiatr, zespół Pet Shop Boys, a teraz jeden z największych hitów końca lat 70. Donna Summer.

Man at Work w Radiu Złote Przeboje. Tak muzycznie brzmiały lata 80. Tymczasem u nas lata 80. rozbrzmiewały największymi przebojami zespołu Baim, a panowie oczywiście zafascynowani byli Beatą Kozidrak. No i tu mam bardzo dobre wiadomości, bo dzisiaj w programie Cała Muzyka na pewno będę miał dla was bilety na koncert Unplugged Beaty Kozidrak. Koncert 16 lipca w bardzo niezwykłym miejscu, które nazywa się Folwark Ruchenka, to niedaleko Warszawy. No i słuchajcie, bilety mam i chętnie oddam w dobre ręce, ponieważ w tym tygodniu układamy listę pytań do Beaty Kozidrak, no to poproszę was o kolejne. O co byście zapytali Beatę Kozidrak w trakcie radiowego wywiadu? Jedno pytanie, to najciekawsze, najbardziej intrygujące, doczeka się dzisiaj biletów.

0: Ta piosenka pewnie zawsze będzie nam się kojarzyła z fantastyczną łąką, sielską atmosferą, no i oczywiście młodziutką Urszulą, którą oglądaliśmy w teledysku. No dobrze, a teraz lądujemy w studiu, w którym Urszula właśnie nagrywała piosenkę pod tytułem Dmuchawce, latawce, wiatr. Na miejscu był autor tekstu Marek Dutkiewicz. A było to tak.
1: On miał być taki ciepły, rozenergetyzowany, letnio, seksualny. Nagraliśmy to w potwornie wyziębionym zimą studiu na Długiej polskich nagrań. Ula miała kończynę w gipsie i naprawdę było nam daleko do tego gorącego lata, ale wszyscy wierzyli w ten utwór. Pamiętam, nieżyjący już realizator Wojtek Przybylski to zgrywał to kilka razy, mimo że nam się wydawało, że te wersje już są perfekcyjnie zgrane, ale jednak wyłapywał takie mikro jego zdaniem błędy, no i wreszcie się to pojawiło w takiej, a nie innej wersji. No przyznam się, że kiedy to jeździliśmy wtedy do Dębek na wakacje, kiedy ten utwór tam kulał nad plażami, to nie wydawało nam się jednak, że on będzie aż tak długowieczny.
0: No mówiłem, jest prawda czasu i prawda ekranu. Petro Boys teraz w Radiu Złote Przeboje.

eurowizyjny przebój z 1997 roku. Katrina and the Waves. Tymczasem Eurowizja, no to impreza, która mocno się zmieniła na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Tak przy okazji nie tak dawno w tramwaju usłyszałem zdanie: Eurowizja, kogo to obchodzi? No i może odrobina racji w tym jest. Za chwilę Desiree i Voyage Voyage. Cofniemy się też do czasów, kiedy na Eurowizji odnosiliśmy największe sukcesy. No i wtedy naprawdę tym żyliśmy.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie.

0: Tor od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
6: Bo z Media Expert dalej masz.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Voyage, Voyage i Desirée w Radiu Złote Przeboje. To był rok 1987. No dobrze, teraz urządzimy sobie magiczną wycieczkę do roku 94. W 1994 Edyta Górniak zajęła drugie miejsce na Eurowizji. Wyczyn, który do dzisiaj nie został powtórzony.
1: Ja 2 tygodnie nie spałem, bo się tak tym przejmowałem. Ciągle poprawiałem. To jest najgorsze. Ciągle mi się wydawało, że nie tak. Edyta na początku mi nie powiedziała, że to jest na Eurowizję. Pierwszy raz Polska startowała wtedy, w 94 roku. Ale Edyta też nie powiedziała mi, że jest takie napięcie wokół tego. Ja ją rozumiem, bo przez to nie chciała mnie stresować. Ale kiedy już się dowiedziałem, no to już wtedy w ogóle zwariowałem i zacząłem tam wymyślać.
0: Tyle Jacek Cygan. No dobrze, tematy eurowizyjne zostawiamy za chwilę w naszym stałym, nieoficjalnym cyklu. Niezwykłe koncertowe historie. Pojawi się opowieść, która no trochę mrozi krew w żyłach.

0: pięknie. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Cher, która jest chyba jedyną kobietą na świecie, która miała numer jeden na listach przebojów w ciągu ostatnich 7 dekad. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale liczyłem 2 razy i wszystko się zgadza. Dzisiaj w programie Cała Muzyka przypominam też bilety na koncert innej legendy, naszej rodzimej, Beaty Kozidrek. Koncert 16 lipca. No a ja przypominam zadanie bardzo proste. Jedno i jedyne pytanie, które zadalibyście Beacie Kozidrek w trakcie wywiadu radiowego. No i mam nadzieję, że na koncercie Beaty Kozidrek wszystko będzie odbywało się w najlepszym porządku, bo jeżeli chodzi o koncertowanie, no to zawsze jest to loteria. Czasami dzieją się rzeczy niezwykłe. Jedną z takich niezwykłych historii teraz ma dla nas zespół Golec Orkiestra.
1: Gramy dla elektrowni w Opolu. Jej wielki jubileusz.
2: Dzień Elektryka.
1: Dzień Elektryka. Przy scenie tutaj stoi scena, no i oczywiście agregat, który no, okazało się, że miał felerne paliwo. I chyba z 10 razy na koncercie wywaliło prąd na tej imprezie.
2: I wszyscy myślą, że taki numer,
1: że to my taki jaja robimy po sobie, a tam po prostu...
2: walczyli panowie.
1: Agregat nie wyrabiał, nie a za nami potężne po prostu...
2: Potężna elektrownia.
1: Potężna elektrownia i z tego też się wzięło słynny solo perkusisty, bo chyba zagrał z 10 solówek na koncercie, bo znowu było bęc, nie ma prądu, my zaczynamy...
2: To
1: grałeś solo, to już się ludzie po prostu śmiali, bębniasz solo, dawaj.
0: No dobrze, Cher teraz w Radiu Złote Przeboje, a w planach mam dla was jeszcze niezwykłą opowieść, którą zaserwuje nam zespół Kompi.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
14: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
15: Reklama.
16: 19 właśnie minęła, tu Radio Złote Przeboje, czwartkowy wieczór przed nami. No niby czwartek, a wszyscy czujemy się tak, jakby był piątek, prawda? I za to kochamy długie weekendy. Dzisiaj w programie Cała Muzyka przypominam bilety na koncert Beaty Kozidrak. Na pewno przed 20 podwójne bilety zmienią właściciela. No a teraz zespół, z którym bardzo niezwykłe wspomnienia ma zespół Kombi. Ta historia już za chwilę. Rapszyna.

0: Izabela Trojanowska, a wcześniej zespół Eruption. Zespół, przed którym przed laty, dawno, dawno temu występował zespół Kombi. Taką historię opowiedzieli mi panowie właśnie z zespołu Kombi. Posłuchajcie.
1: Tak, była taka trasa, jak myśmy właśnie debiutowali po tym 76 roku, znaczy już zawodowo. No to pierwsza płyta to była chyba też dopiero po jakichś 2-3 latach.
2: Ta pierwsza Kombi. Się tyle czekało na wydanie
1: tak,
2: płyty.
1: I to była taka jedna z form
2: promocji,
1: że doczepiano nas do tras takich bardziej znanych wtedy w Polsce i kupowanych wykonawców, nie mówiąc już właśnie jak Eruption, czy też mieliśmy trasę bardzo podobną z Afrikiem Simon.
0: No, podejrzewam, że tego może nikt nie pamiętać, ale nie ma się co dziwić, skoro zespół Kombi obchodzi 50-lecie. Czwartkowy wieczór, tu Radio Złote Przeboje, teraz John Farnham.

Podejrzewam, że fani i fanki Rickiego Martina nie mogą się doczekać 2 lipca. Tak, drugi dzień lipca Ricky Martin zaśpiewa w Polsce, no i trudno sobie chyba wyobrazić lepszy początek wakacji, prawda? Jeżeli chodzi o lipcowe koncerty, to atrakcji będzie zdecydowanie więcej, choćby koncert Beaty Kozidrak. 16 lipca Beata Kozidrak Unplugged i na ten koncert dzisiaj pracowicie się zapraszamy. Zadanie dość proste, ponieważ w tym tygodniu zbieramy pytania do wywiadu z Beatą Kozidrak, no to czekam na kolejne ciekawe kreatywne, zaskakujące. Zapraszam gorąco, bo dla autora albo autorki najciekawszego pytania będę miał dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak. 16 lipca. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz w Radiu Złote Przeboje będzie o poniedziałku. The Bangles.

Piosenka, która, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest coverem pewnego niemieckiego zespołu Formacja Nieżywych Schabów. Piosenka, która jakiś czas temu pojawiła się w pewnej reklamie. No i gdyby nie ta reklama, to być może o utworze Da, Da, Da już dawno byśmy zapomnieli.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
16: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Reklama.

Juan S. w Radiu Złote Przeboje pięknie. Nie wiem, czy wiecie, że Juan S. jest pierwszym chyba żyjącym artystą, który ma swój pomnik. Drugiego artystę znacie doskonale, Janusz Panasewicz, który dorobił się swojej ławeczki. Ławeczka z własną podobizną w Olecku. No i pytałem Janusza Panasewicza, czy siedział kiedykolwiek obok samego siebie. Przyznał, no cóż, zdarzyło się. No, powiem szczerze, gdybym się doczekał własnego pomnika na ławeczce siedzącego, no to też byłaby to pierwsza rzecz, którą bym zrobił, czyli usiadłbym obok samego siebie. No dobrze, za moment obiecane bilety na koncert Beaty Kozidrek 16 lipca, a teraz w programie cała muzyka Manam. To tylko tango.

0: Maxi Priest w Radiu Złote Przeboje. Powoli zbliża nam się 20, powoli zbliża się pora gości programu Cała Muzyka, ale nim to nastąpi, to jeszcze koncertowe przyjemności. Podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert Unplugged 16 lipca w niezwykłym miejscu, które nazywa się Folwark Ruchenka, to niedaleko Warszawy. Obiecałem bilety komuś, kto wymyśli najciekawsze pytanie do wywiadu radiowego z Beatą Kozidrak. Tak, tak, zbieramy w tym tygodniu wasze pytania i na pewno je Beacie Kozidrak zadamy. Któż zwyciężył dziś?
1: Dzień dobry. Gdybym mogła wziąć udział w zadawaniu pytań pani Beacie Kozidrak, to zadałabym takie pytanie. Pani Beato, gdyby pani miała świadomość, jak wygląda kariera artystki i mogłaby się pani cofnąć w czasie i być na początku swojej decyzji o drodze w przyszłości zawodowej, czy wybrałaby pani tą samą drogę, czy może jednak inną? Dziękuję, pozdrawiam.
0: No to posyłam w takim razie bilety, nie ostatnie w tym tygodniu. Kolejne na pewno pojawią się jutro w programie Cała Muzyka. Za chwilę 20. strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj nasz stały cykl Pewnego Razu w Muzyce, a w roli głównej pojawi się Patrycja Markowska.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Marian,
9: a
8: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
1: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojej...

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Reklama.
3: 20 właśnie minęła, tu Radio Złote Przyboje. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawią się dowody na to, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Grzegorza Markowskiego znamy wszyscy, Patrycję Markowską również. I dzisiaj niezwykłe opowieści, między innymi o tym, jak dorastało się w rock'n'rollowym domu.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce dowody na to, że geny to jest siła. Patrycja Markowska, która dorastała w domu, w którym muzyka była od zawsze. I to jaka muzyka? No właśnie, jak dorastało się w rock'n'rollowym domu? Odpowiedź na to pytanie na pewno nie jest łatwa.
2: Pięknie i trudno. Jak wszystko, co piękne, bywa trudne. Ja miałam bardzo piękne dzieciństwo ze względu na pewno na akceptację, którą dostałam od rodziców. I ta akceptacja, myślę, wiesz, bardzo procentowała przez całe moje życie, bo w chwilach takiego, wiesz, słabszych, gdzie czułam, że jestem słaba, że nie potrafię czegoś zrobić, to jednak czułam się akceptowana i to dawało taką siłę, że wiesz, myślę, że żeby ciebie ludzie polubili, to trzeba też lubić siebie trochę. I to miałam z domu. A były momenty, wiesz, no szaleństwa, imprez, jakichś tam spotkań rodziców z muzykami typu Andrzej Urny, jak wracam ze szkoły, bania, wiesz, zabawa. Bywało różnie. A z drugiej strony, wiesz, no myślę sobie, że to były najpiękniejsze też dzieciństwa, jakie sobie mogłam wyobrazić, bo zaszczepiono mi taką jakąś wolność wewnętrzną, którą mam do tej pory. I pamiętam, jak byłam gówniarą, miałam tam, nie wiem, 16 lat i któraś z nauczycielek z jakiegoś ścisłego przedmiotu bardzo mnie denerwowała i płakałam i tata powiedział, wiesz co, pozwalam ci wstać w klasie i powiedzieć najwyżej z tej szkoły odejdę. I wiesz co, przez to, że ja miałam od niego takie pozwolenie, nigdy z tego nie skorzystałam. To jest chyba taka najfajniejsza siła, nie? Że można coś zrobić, to się wtedy tego nie robi.
1: Patrycja Markowska. Ale co ciekawe, kiedyś zapytaliśmy Patrycję o bolesne wspomnienia z dzieciństwa, no i znalazło się takie jedno.
2: To, że byliśmy dosyć biedni, jakoś w ogóle wtedy się nie praktykowało, żeby dzieci chodziły do fryzjera, więc tata mnie niestety obcinał. Do mojej okrągłej buźki, bo jak byłam mała, to jadłam po prostu wszystko. Po prostu miałam nagarnek, fryzurę i wszystkie zdjęcia z dzieciństwa są dosyć zabawne. To jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy.
1: A czy ostatnia? No to się na pewno dzisiaj okaże w Pewnego razu w muzyce.

0: Patrycja Markowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Sławna córka sławnego rodzica. No właśnie, jak się okazuje, posiadanie znanego rodzica lub znanych rodziców wcale nie jest taką prostą sprawą, bo pamiętam, jak to Natalia Kukulska użyła słowa balast. Co na to Patrycja Markowska?
1: To śmieszne, że też mówi to Natalia, która dla mnie jest tak w ogóle fajną artystką, że w ogóle by mi się nie wydawało, że dla niej to może być balast. Myślę, że jest tak oddzielnym organizmem, wiesz, muzycznym. Jest to pewnego rodzaju balast, rzeczywiście. To jest tak, że zawsze ludzie lubią się doszukiwać koneksji, załatwiań. Porównania są bardzo bolesne, bo wiesz, mój tata siłą rzeczy ma 30 lat więcej doświadczenia. 35. Ma więcej doświadczenia, żył w innych czasach, był, wiesz, ikoną też walki z komuną i tak dalej, gdzieś tam w muzycznym świecie, prawda? Śpiewali Nie bój się tego i tak dalej. Więc, wiesz, porównania mnie do niego, no, z siłą rzeczy będą dla mnie dość ciężkie. Natomiast jeżeli miałabym zrezygnować z takiego taty, no to moja odpowiedź brzmi nie, no bo mam z drugiej strony człowieka obok, którego bardzo kocham, który jest moim przyjacielem. A śmiałam się, że on jedyny rozumie, jak ja wracam na przykład po koncertach wypruta emocjonalnie, fizycznie, i jest to taka moja podpora, wiesz, ogromna, więc po prostu taka moja karma, i myślę sobie, że ci, którzy mają się dowalać, będą się dowalać, a ci, którzy mieli się przekonać do mnie przez te lata, to gdzieś tam, wiesz, czują, że jest okej, więc to jest chyba kwestia tego, że wiesz, zawsze będzie jakiś hating, to na to się jest po prostu narażonym i trzeba mieć delikatną duszę, a twardą skórę.

0: Złośliwych ludzi zawsze, wiesz, łatwiej jest powiedzieć, że dzieci mają łatwiej. No wiadomo, że to zainteresowanie jest łatwiejsze. Takie, wiesz, zainteresowanie sobą mediów czy wytwórni. Ale słuchaj, no potem jest tylko gorzej. Potem udowadnianie cały czas, że się nie jechało na nazwisku. Boże, to jest jakaś makabra po prostu, więc tak naprawdę dla złośliwych zawsze będę tylko córką, natomiast dla tych, co się przekonali, to wiesz, myślę, że jednak więcej jest tych ludzi, którzy już tak nie mówią, przynajmniej do mnie nie dociera aż tak dużo tych opinii, że tylko córka taty. To ja bardziej, wiesz, staram się też w środku, w sobie myśleć sobie, czy na te lata, które mam, wystarczająco dużo zrobiłam. I zazwyczaj przychodzi, że nie, że jeszcze więcej, że może za łatwo, że może idę za bardzo wytartą taką drogą na zasadzie taką łatwą, prostą. Bo wiesz, jednak moja droga, ja nie jestem w niszy, nie robię w undergroundzie gdzieś muzy. Ja szłam zawsze tą drogą, że starałam się godzić na koncertach grać co chcę, ale single wybierać takie, żeby grały je stacje radiowe. I to spowodowało, że ta popularność przyszła. I na pewno jest mi łatwiej niż niektórym artystom, którzy wiesz, którzy gdzieś tam grają w niszy. Ale trochę za taką trudniejszą muzyką tęsknię. Trochę tęsknię za tym, żeby już nie myśleć o tym, co będzie singlem.
1: Pragnę, byś zatrzymał mnie ciepłym gasząc łzę.
2: Jak Patrycja Markowska reaguje na to, że jest osobą bardzo rozpoznawalną obecnie? Czy tata zachęcał do robienia kariery muzycznej, czy wręcz przeciwnie, zniechęcał? I czy z muzyki można żyć na takim poziomie, żeby nie przejmować się pieniędzmi? A o tym dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Patrycja Markowska.

0: A dzisiaj w pewnego razu w muzyce w roli głównej Patrycja Markowska, z którą na pewno porozmawiamy o popularności, porozmawiamy o pieniądzach, no i o tym, czy tata przed laty odradzał karierę muzyczną. Jak się okazuje, w sposób bezpośredni może nie, ale sporo o karierze muzycznej mówił.
1: Że to bardzo trudny zawód, żebym się zastanowiła 16 razy, że poszła na studia. Wiesz, skończyłam też dlatego 3-letnią szkołę. Już dalej potem nie było czasu, bo już wyszła pierwsza płyta, ale no, starałam się i kształcić i wiesz, i jednak jakoś zadbać sobie o backup taki, gdyby coś tam nie wyszło. Ale zawsze tata mnie odradzał. Zawsze. I myślę, że zrozumiał, że muszę robić muzę, jak zobaczył, że się nią leczę, że to terapia. Mieszkałam z rodzicami, to robiliśmy, wiesz, szłam na górę i włączałam na full muzykę, śpiewałam 4 godziny, wiesz, jakby... Wtedy tata też zrozumiał, że mi nie może tego odebrać, bo mówi tak, jakbym tlen komuś zabrał. To jest we mnie, to zawsze było i nie wiem, czy to można powiedzieć, że ja wybrałam sobie tą drogę. Gdzieś tam ona, odkąd pamiętam, odkąd zaczęłam chodzić, mówić, to już jakieś koncerty robiłam sobie.
0: Odpowiadaliśmy już dzisiaj na pytanie, jak dorastało się w rock'n'rollowym domu. Patrycja przyznała, że pięknie, choć czasami trudno, ale muzyką nasiąkała od zawsze. No, czy Patrycja Markowska, będąc małą dziewczynką, była tak zwaną córką tatusia?
1: No może trochę, ale nie, no nie, że tak bardzo, bo moi rodzice są bardzo blisko razem. To oni zawsze stanowili taki trzon, nigdy nie mieli innego zdania. Nigdy jak mama się nie zgodziła, to ja nie szłam do tatusia, wiesz, na ładne oczy i tam nie, nigdy tak nie było. Zawsze to oni byli ze sobą bardzo blisko, a ja, wiesz, a ja z nimi. Także trochę tak i trochę nie, no.

0: Patrycja Markowska muzyką nasiąkała od dziecka, ale jak się okazuje, odpowiedź na pytanie, co gra w duszy i w sercu Patrycji Markowskiej, wcale nie jest taka prosta. No bo oczywiście, od samego początku słuchała Perfektu, ale był też po drodze choćby zespół Roxette, którego Patrycja Markowska słuchała jako nastolatka. A potem przyszły koncerty.
1: Pierwszym takim koncertem jako dziecko to były koncerty Perfektu, kiedy widziałam pasję rock'n'rolla w oczach, wzruszenia i tak dalej. Natomiast potem to były dwa koncerty, na których byłam no już jako dorosła osoba i to był koncert Tiny Turner, gdzie po prostu widziałam kompletne zwierzę sceniczne. Kobietę, która była dynamitem, która... To jest moja wielka miłość. I ja ci powiem, że to jest naprawdę niełatwe, żeby ludziom dawać tyle dobrej energii. Płyt można słuchać różnych, ale dla mnie koncert to jest bycie z artystą. I nie lubię muru, który jest budowany. Dla mnie Tina Turner jest artystką, która tego muru nigdy nie tworzyła.
2: Bo świat się pomylił. Świat się pomylił.
0: Patrycja Markowska przez długi czas była równolatką zespołu Perfect, bo w końcu przyszła na świat wtedy, gdy powstawał również zespół. Czy sama Patrycja czuje się osobą perfekcyjną?
1: Nie. Są takie dni, kiedy się czuję antyperfekcyjnie, ale wiesz co, wydaje mi się, że ważny jest ten moment wychodzenia na scenę, że się czuję perfekcyjnie. Ja się czuję na scenie jak zwierzę, jak ryba w wodzie i nawet jak mam gorszy dzień, a myślę, wiesz, to, że każdy ma słabości i ja z tymi słabościami walczę codziennie. Ten moment, kiedy wychodzę na scenę, nawet jak się czuję fatalnie, czy psychicznie, czy fizycznie, to się odwraca, to jest jak terapia. Dlatego ja zawsze mówię, że koncerty są taką ulubioną stroną tej pracy, bo to jest kontakt z ludźmi, chłopcy, których uwielbiam. Zawsze staram się tak zespół dobierać, żeby się lubić z nimi, żeby się móc pobawić po koncercie i żeby ten koncert był fajny, więc... To jest jak terapia i rzeczywiście to są momenty, kiedy się oczyszczam i kiedy wpadam w jakiś taki trans. Na co dzień jestem całkowicie, wydaje mi się, nieperfekcyjna, chociaż się bardzo staram, wiesz.

0: Co ciekawe, skoro o koncertach mowa i koncertowej energii, to Patrycja Markowska ma na swoim koncie występ, który no z pewnością dla wielu byłby występem wymarzonym, występem życia. Support przed Lenny Kravitzem. I niestety okazuje się, że niektóre światowe gwiazdy z biegiem lat trochę tracą kontakt z rzeczywistością.
1: Graliśmy rzeczywiście support przed Lenny Kravitzem, więc on przyjechał. Koncert był przepiękny, ja go uwielbiam w ogóle jako artystę i fajny ogólnie facet, ale powiem ci, że miałam ogromny żal, bo przyjechał na próbę Lenny Kravitz swoim wielkim, ogromną przyczepą i nie chciał jechać do hotelu, tam miał sześciogwiazdkowy hotel, nigdzie nie chciał się ruszyć, chciał być cały czas w tej przyczepie, a że jakiś inny zespół grał próbę, to kazał tą próbę przerwać i ten zespół nie wystąpił potem przed jego, bo on chciał się wyspać, wiesz, mógł sobie zaparkować kilometr dalej. To mnie trochę tak zastanowiło, że to już jest, i wiesz, poprosiliśmy go o zdjęcie, jakieś przybicie piątki, gram przed Cranberries, nie było, wiesz, takiego problemu. No tutaj rzeczywiście wielka gwiazda i nie bardzo chciał się, wiesz, jakoś tam zbliżyć, chociaż to jego management nie wybrał, bo dostali tam kilka płyt, chyba chcieli dziewczynę śpiewającą też i akurat wybrali oni mnie, więc bardzo miło. Natomiast nie chcieli się jakoś zakumplować. Mógł być oczywiście zmęczony, mieć gorszy dzień, to ja to rozumiem, ale no gdzieś tam zawsze taki, wiesz, ja wierzę w taką domenę, że im większy artysta, tym skromniejszy człowiek. I gdzieś tam chciałabym wierzyć w to, że tak jest. I że fajnie jest jednak, wiesz, czytałam taką piękną książkę Blizna o Red Hot Chili Peppers, o wiesz, wokaliście i on tam pisał, że było mu bardzo przykro, jak grali supporty kiedyś przed zespołami, które z nimi w ogóle nie chcieli. On powiedział, że potem jak on się stał wielką gwiazdą, to wiesz, to zawsze starał się support bardzo doceniać, a supportem był Pearl Jam i on, wiesz, zawsze piątka, zawsze kolacja, zawsze jakieś i to miłe. Potem oczywiście Pearl Jam stał się wielką gwiazdą, ale gdzieś tam w skromności też leży wielkość człowieka.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
13: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: wartości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Dzisiaj w głównej roli Patrycja Markowska, która na muzycznej scenie jest od wielu, wielu lat. Dorastała w rock'n'rollowym domu, co, jak sama przyznawała wielokrotnie, było piękne, choć czasami trudne. Ale mimo, że muzyką nasiąkała od dziecka, przez długi czas broniła się przed duetem z tatą.
1: Musiałam dojrzeć. Też chciałam wyjść na scenę z tatą jako równorzędna partnerka, wiesz, a nie po prostu dziecko i mała pacia, więc myślę, że wiesz, wcześniej były jakieś tam sporadyczne, zdarzały się jakieś tam okazje, natomiast no rzeczywiście utwór Trzeba Żyć tak przełamał to, że poczułam, że dotykamy czegoś ważnego jako dwójka wokalistów.
0: Perfekcyjna historia Patrycji Markowskiej dzisiaj w pewnego razu w muzyce. No, zawsze z Perfektem w tle. Choć jak być może niektórzy pamiętają, zespół Perfekt miał przerwę. No i wtedy Grzegorz Markowski zajmował się czymś zupełnie innym. Ale sama Patrycja Markowska wielokrotnie przyznawała, że magią sceny nasiąkała od dziecka.
2: Pierwszy śnieg, uśmiech mój.
1: Perfekt się rozpadł, jak ja zaczynałam kumać, więc tata mój prowadził roboty budowlane, wiesz. Natomiast był taki moment, kiedy się rozstał z muzyką i potem jakby to wszystko zaczęło na nowo się budować, ale wiesz, moja mama była tancerką. Jak byłam mała, to jeździłam z tatą na próby, więc mimo wszystko gdzieś tam magia sceny mnie zaraziła totalny, złapałam bakcyl, totalny. Byłam po prostu naprawdę wkręcona w ogóle w światła sceny i w muzykę i w taniec bardzo. Natomiast wiesz, to taki pierwszy moment, no to rzeczywiście jak byłam nastolatką, Perfekt się reaktywował i wtedy naprawdę zaczęło być z powrotem grubo z tą popularnością taty i z tym, że to się działo. Wiesz, miał tremę ogromną, jak to będzie bez Hołdysa i w ogóle jak to będzie, czy ludzie tego chcą, więc ja to przeżywałam wszystko razem z nim.
0: No i aż prosi się zadać pytanie, czy Patrycja Markowska, będąc małą dziewczynką, lubiła zespół Perfekt?
1: Bardzo lubiłam, tylko wiesz, ja tak naprawdę, powiem ci szczerze, fanką Perfektu to się stałam na tych płytach pierwszych proaktywacji. To były moje płyty, bo ja wtedy odkrywałam muzykę jako, wiesz, nastolatka i to była płyta Geny Jestem i wiesz, piosenki Czy mówię jest, Gdy mówię jestem, czy właśnie Geny, czy to były moje utwory, których ja słucham po prostu non-stop. Także wcale nie ten pierwszy Perfekt, nie Płaczewka, tylko bardziej te płyty po reaktywacji były mi takie najbliższe.
0: Patrycja Markowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce, kilkadziesiąt lat na scenie. Na pewno dzisiaj sprawdzimy, jak Patrycja radzi sobie z tym, że od lat jest już osobą rozpoznawalną. No i zadamy niewygodne pytanie, czy Patrycja Markowska jest perfekcjonistką? Patrycja Markowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy na temat muzycznych początków. Jak po latach patrzy na swoje pierwsze sceniczne występy?
1: Ja byłam w ogóle zadowolona, że ja śpiewam. I wiesz co? Miałam rację. To znaczy, z wiekiem przyszło mi niestety, muszę teraz z tym walczyć, taki perfekcjonizm mi się gdzieś tam wkradł. No, że o Jezu, a tutaj może nie takie światło było, a tutaj źle zaśpiewałam, a może ta piosenka nie wystarczy dobra, może ten tekst. I to mi odebrało na przykład bardzo dużo radości w tej pracy. To jest bardzo zgubne. To jest bardzo zgubne. Słyszałam naprawdę historii wielkich artystów, którzy wpadli w tą pułapkę perfekcjonizmu i na przykład mieli długie przerwy w wydawaniu płyt przez to. W koncertowaniu, bo wymagali od siebie zbyt dużo. Mimo, że popełniałam błędy, że robiłam jakieś głupoty, to ten mój, gdzieś tam ta moja radość, naiwność, jak zaczynałam, to była moja wielka siła, bo ja się naprawdę cieszyłam z każdego wyjścia na scenę. Staram się to na nowo teraz pielęgnować i wrócić do korzeni.

0: też własnym bardzo walczyć, wiesz, bo to jest naprawdę, to jest, no, to jest ślepy. Zobacz, ile karier się pokończyło, ile wrażliwych ludzi nie ma. No nikt nie jest idealny. Każdy z nas jest jakiś. Widzę na przykład wybitnie śpiewające wokalistki i taka pierwsza odruch, mój Boże, jak im zazdroszczę. Ale jak się przyjrzysz, to z kolei nie dają na koncertach energii. Wiesz, coś kosztem czegoś. Ja na przykład tak zawsze kochałam wychodzić do ludzi, tak ich dopieścić, tak się z nimi poczuć, że tu biegłam, tam coś, no to i ten wokal się zachwiał, ale potem sobie myślę tak, no albo idziesz, jest twoim idolem Mick Jagger, który nie śpiewał nigdy jakoś super technicznie, ale dawał energię, albo Celine Dion. No coś trzeba, na coś się trzeba, no nie ma ludzi idealnych.
1: Nie ma też koncertów idealnych, bo czasami, a zdarza się to zwłaszcza przy koncertach plenerowych, artysta musi rywalizować z darmowymi kiełbaskami i piwem.
0: To znaczy, wiesz co, ja mam szczęście, mam taki fanklub, który jeździ od lat. Czy jest ekstra, czy jest mniej ekstra, to ten fanklub po prostu przyjeżdża zwarty, gotowy, mają transparenty i to bardzo pomaga. Ale rzeczywiście te plenery różnią się, no, drastycznie od siebie, bo czasami przyjeżdżamy i atmosfera jest jak w klubie, że ci ludzie, nie wiem, no, po prostu kochają w tym mieście muzykę, są nauczeni, tak jest często bardzo na południu Polski. Natomiast czasami przyjeżdżamy, jest to totalna zima, wiesz. Ludzie przyszli, tak jak mówisz, bo tutaj jedli kiełbasę, tam się napili piwa i akurat ktoś tam śpiewa, to zobaczymy. I to wtedy czuć, wiesz, chociaż, słuchaj, jeżeli mam być zupełnie szczera, ja czasami lubię taką publiczność powalczyć. Dlatego nie narzekam absolutnie, to jest mój zawód.
1: Patrycja Markowska jest obecna na muzycznej scenie od ponad 20 lat, choć nie ma co ukrywać, że przeżywała chwilę zwątpienia.
0: Pracowałam z różnymi ludźmi, niektórzy chcą cię zmienić w studiu, a tutaj nie tak, a tu bardziej, wiesz... I wtedy zaczynasz gubić siebie, przestajesz wierzyć, że to, co robisz, wiesz, no, różnych ludzi się też spotyka na drodze, więc jedni ci tej energii dadzą, inni ci trochę odbiorą. Trzeba po prostu, moim zdaniem, walczyć o to, w co się wierzy i gdzieś tam mieć tą swoją drogę przed oczami i nie schodzić z niej po prostu.
1: Patrycja Markowska dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Patrycja, jak jej nie znaliśmy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: co chcesz.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce sławna córka sławnego ojca, czyli Patrycja Markowska. No właśnie, jak to jest z popularnością i rozpoznawalnością? Czy Patrycji Markowskiej zdarza się być córką Grzegorza Markowskiego?
3: Nie, no już teraz na szczęście nie. Już teraz na szczęście nie. Tata się nawet śmiał ostatnio, jak gdzieś pojechał, mówi: patrz, tata Markowski. Ja się z tego śmieję, oczywiście jego dorobek jest nieporównywalnie większy i z moim, ale no na szczęście, wiesz co... Tak jak mówię, no ta praca, gdybym miała takie krótkie nogi na zasadzie jakiegoś lasu, pewnie by się skończyła szybko i szybciej. I to, że ten dorobek jest, powoduje rzeczywiście, że zaskarbiłam sobie jakieś zaufanie ludzi. To jest wielkie szczęście, no wielkie.
2: Z perspektywy czasu Patrycja Markowska uważa również, że szczęściem jest to, że poszła w ślady taty. Co najbardziej ceni sobie w tym układzie? Jakie wartości wyniosła z domu? Czego się nauczyła?
3: To, że zawsze, wiesz, mogłam zadzwonić i się zapytać. I to, że jest takim człowiekiem totalnie wyjątkowym pod względem miłości do ludzi, otwartości. To jest naprawdę dziecko kwiat, przyrzekam ci. To jest facet, nikt mi w to nie wierzy, że on w ogóle nie przywiązuje wagi do pieniędzy, że wiesz, że nie zależy mu na jakimś dobrobycie. On się cieszy, że może pojechać na wycieczkę do Indii i że stać go na dobre whisky, ale żeby tak opływał w luksusy, chodził, gdzieś się lansował, to jest mu totalnie obce. No, to wiesz, to musiało na mnie wpłynąć. Dlatego, wiesz, nigdy nie byłam też osobą, której na tym zależało. Na luksusach, nigdy na przykład patrzyłam naprawdę na dziewczyny, które łowią sobie bogatych kolesi. To w ogóle, ja mówię, Jezus, a co robić potem już, jak się zje te małże wszystkie? Jak pójść do łóżka z kim nie bardzo się ma przelot i tak dalej? No, to jest temat, ale to musiało na mnie wpłynąć, taka postawa rodziców.
2: Z pieniędzmi jest tak, że podobno szczęścia nie dają, ale potrafią je znacznie przybliżyć.
3: Ja się cieszę, że mam pieniądze chociażby na to, żeby, wiesz, żeby podróżować, żeby nie myśleć o pieniądzach. O, chyba to jest dla mnie najważniejsze, żeby o nich nie myśleć. Trzeba być na pewno osobą w miarę wiesz, zamożną, żeby nie myśleć o kasie. Ale to jest najfajniejsze. No i poza tym, wiesz, jeszcze jak mówimy o takiej drodze życiowej, to droga w muzyce mojego taty jest piękna. On nigdy nie miał klapek na oczach. To, wiesz, to jest rockman z krwi i kości, ale jak miał zaśpiewać szeptem, jak miał zaśpiewać w jakiejś bajce, albo przyjechał Richard Kleiderman, który grał na fortepianie, zaprosił tatę, to tak, jak zapraszał, to śpiewał z Banaszak, wiesz. Chodzi o to, żeby być elastycznym w życiu, żeby mieć swoje zasady, ale żeby... To jest fajne, że wiesz, dlatego ja też w muzyce mogłam sobie poszukiwać, naprawdę popełniałam masę błędów, ale myślę sobie, że to były moje błędy. No to jest chyba najfajniejsze, że ja już teraz wiem, doszłam do takiego momentu, że jestem na tyle świadoma, że sama się umiem poruszać. A nie było tak, że od początku, wiesz, tata na przykład stał na denu i mówi: nie, słuchaj, robisz płytę taką rockową, koniec, ja ci załatwiam kompozycję tekściarzy. Na pewno by były to płyty lepsze. Tylko, że jakby co z tego, wiesz, gdzie ja bym w tym wszystkim była. I to jest fajne, że on też śpiewał w teatrze na Targówku, w Voxach, słuchaj, że ta jego droga była bardzo długa. Zanim doszedł do perfektu, wiesz, on w perfekcie zaczął śpiewać, miał 29 lat. To jest fajne, że też się pokazał mi, żeby nie być czysto takim wyrachowanym i nie, wiesz, nie robić skoków różnych. Ja miałam tyle propozycji reklam, czy właśnie jurorowania, wiesz, i zawsze długo o tym rozmawialiśmy i rzeczywiście, wiesz, fajnie, że on mi daje taki przykład, że nie wszystko dla pieniędzy, że nie wszystko dla pokazywania się, żeby błyszczeć, że gdzie mnie zawołają, to ja lecę, no.

0: Dzisiaj Patrycja Markowska, jakiej nie znamy, choć wydawać by się mogło, że wystarczy pooglądać kilka teledysków, żeby Patrycję Markowską poznać doskonale. W jednym z nich, w jednym z teledysków, Patrycja Markowska biegnie przed siebie. No i pamiętam, jak zadałem po obejrzeniu tego teledysku pytanie Patrycji Markowskiej, przed czym Patrycja Markowska zwykle ucieka.
1: Przed samą sobą, czasami, chyba najczęściej. Przed takim pośpiechem w życiu, przed takim... Uciekam też przed tym, żeby nie zwariować, bo tak łatwo się pogubić, wiesz, i w tym zawodzie, i w tej gonitwie teraz, naprawdę. Bardzo bym się chciała skupić na tym, żeby być najlepszą mamą na świecie, ale też żeby tworzyć jakby piosenki najlepsze, jakie mogę, tworzyć muzykę, żeby mnie za wiele rzeczy nie rozpraszało. Bo takiej, wiesz, propozycji z zewnątrz, który się pojawia, tu reality show, tu coś, tu może serial, tu w ogóle jakaś... Tych akcji dużo, tak bym chciała naprawdę iść taką wytyczoną sobie drogą, a czasami kuszące są te propozycje z zewnątrz. Także uciekam, wiesz, no i przed nałogami, i przed sobą, i przed pokusami.
0: Patrycja Markowska karierę zaczynała wtedy, gdy nie było jeszcze w Polsce programów typu Idol. Czy gdyby zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw takiego programu?
1: Wiesz, to do tych programów można iść, mając materiał, mając świadomość tego, co się chce śpiewać, jak, chociaż trochę na początku drogi, oczywiście nie wie się wszystkiego, ale jak czas pokazał, jednak sukces odnieśli ci, którzy mieli już płyty, mieli zespoły, z którymi miesiące, lata grali. Iść tam tylko po to, żeby pokazać, że się umie śpiewać covery po kimś po angielsku, nic nie wnosi. Jakby, wiesz, to jest tak naprawdę też najłatwiejsze. Oczywiście to pokazuje wspaniałe warunki, które dała natura Bozia, że ktoś ma wielki głos. Tylko okazuje się, że ten wielki głos nie zawsze jest najważniejszy, nie zawsze jest tym, co sprawia, że ktoś będzie idolem, tak? Że jednak chyba ważniejsze jest, co pokazało wielu wokalistów rockowych czy wokalistek, że jednak chyba ważniejsza jest charyzma, pewnego rodzaju właśnie określenie siebie jako artysty niż gdzieś tam popisy wokalne.
0: No na szczęście Patrycja Markowska zastanawiać się nad tym na obecnym etapie swojej kariery już nie musi. Patrycja Markowska dzisiaj pewnego razu w muzyce, tak swoją drogą podejrzewam, że życie już za niedługo dopisze kolejny odcinek tego cyklu, bo przecież Patrycja Markowska z wiekiem apetyt na życie i nową muzykę ma coraz większy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: Wa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: Ula Myszkinis, witam. Już za chwilę będziemy mówić o tym, co ważne i ciekawe, o tym, co dzieje się na Wyspie Wolin, Wyspie Uznam i całym zachodnim Pomorzu. Myślę, że dobrze spędzicie czas w towarzystwie Radia Złote Przeboje. Zapraszam.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej imienia profesora Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach to najstarszy festiwal chóralny w Polsce. W tym roku rozpocznie się 14 czerwca. O tegorocznej edycji i ciekawostkach związanych z festiwalem rozmawiałam z dyrektorem Międzynarodowego Domu Kultury Arturem Duszyńskim.
10: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
11: Panie dyrektorze, czy Międzyzdroje są już gotowe na kolejną edycję Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej?
12: Oczywiście, jak co roku w czerwcu odbędzie się już 61. edycja. Jak co roku koncerty odbędą się w Międzynarodowym Domu Kultury o godzinie 19:00 oraz muzyka sakra w kościele pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła. Czy Międzyzdroje są gotowe? Oczywiście, że są gotowe. Dom Kultury również jest gotowy. Jesteśmy gotowi od rana do wieczora słuchać chórów. Od rana się tutaj próbują, a o godzinie 19:00 mają koncerty. Także oczywiście, pogoda jest zamówiona. Jesteśmy gotowi.
11: Ilu w tym roku spodziewacie się zespołów?
12: No jak co roku to będzie kilkanaście chórów, po 20 chórów będzie gościło w Międzyzdrojach. Między innymi będą to chóry z Polski, ze Szwecji, z Czech. Także będzie międzynarodowo.
11: W tym roku 61. edycja. A którą edycję zapamiętał pan w jakiś szczególny sposób, która utkwiła w pamięci?
12: Dużo było wspaniałych wspomnień, ale powiem tak. No największe wspomnienia to były na przykład, jak przyjechał zespół z Korei i śmieszne było, bo oni wszyscy mieli czarne włosy, okulary i każdy wyglądał praktycznie tak samo. Tak. Później fajnie było, jak przyjechał zespół z wysp Bahama, chór dziecięcy. Nie mieli problemu, żeby się zgubić na promenadzie, bo jak się wysypało ich, to wszyscy ich widzieli. I jeszcze jedno, to był chyba chór też z jakiegoś kraju azjatyckiego, to po festiwalu mówił, że wszystkie kurczaki wykupili na promenadzie. Jeżeli chodzi o o muzyczne aspekty, to bardzo mi się podobało, jak był dyrygent z Korei bodajże, który nie dyrygował rękoma. Po prostu to był ewenement, to wszystkie telewizje to pokazały, bo to było coś wspaniałego. Poza tym wykorzystywanie ruchów, tupnięć nogą w śpiewie, połączenie tego razem, to jest po prostu coś wspaniałego, aż ciarki przechodzą.
3: A czy pan kiedyś próbował śpiewać w chórze?
12: Oczywiście, ja byłem w chórze pod dyrekcją pani Anni Sobierajskiej, w chórze szkoły podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. I byłem w tym chórze 4 lata. W pierwszym głosie.
3: O, proszę. Czyli ma pan także doświadczenie z tej drugiej strony sceny, nie tylko od strony organizacyjnej.
12: Dokładnie. Osobiście byłem chórzystą.
11: O tegorocznej i poprzednich edycjach najstarszego festiwalu chóralnego w Polsce, Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej imienia profesora Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach, opowiadał Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: W czerwcu na dobre ruszy sezon urlopowy. W nadmorskich miejscowościach Pomorza Zachodniego będą pojawiać się dodatkowe sezonowe zespoły ratownictwa medycznego. Jak podaje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, dyżury rozpoczną się 24 czerwca i potrwają do końca sierpnia. Sezonowe zespoły ratownictwa medycznego będą dyżurować w 6 lokalizacjach, m.in. w Dziwnowie, Ustroniu Morskim, Mielenku, Międzyzdrojach czy Darłowie. A na temat pracy w pogotowiu ratunkowym w ekipie wyjazdowej z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, rozmawiał Bogdan Widawka.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Jak pani ocenia świadomość społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się ludzi w trudnych sytuacjach, które wymagają takiej reakcji ratowania życia czy pomocy, jeśli chodzi o ludzi, którzy tej pomocy potrzebują?
13: Wydaje mi się, że teraz jest już dużo lepiej niż na przykład na początku zaczynałam pracę. Coraz większa jest świadomość ludzi odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim coraz mniej boją się, żeby podejść, sprawdzić, czy ktoś jest przytomny, wykonać telefon na numer 999 bądź 112, sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Także tutaj wydaje mi się, że ta świadomość i to podejście ludzi się bardzo zmieniło, oczywiście na plus, że ludzie coraz chętniej tej pierwszej pomocy udzielają i wykazują się coraz większą empatią.
9: Między innymi po to ta rozmowa jest, żeby ludzi ośmielić, czy też pokazać, że to nie jest

0: naprawdę uratować czyjeś życie, bo to też nie jest tak, że karetki, czyli zespoły ratownictwa medycznego jeżdżą po mieście i szukają pacjentów. Jeżeli świadek zdarzenia, który jest na miejscu, nie zareaguje i nie wezwie zespołu ratownictwa medycznego, to tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są żadne. To świadek zdarzenia odgrywa tutaj kluczową rolę.
1: Pani doktor, pani pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ja bym chciał, żeby pani powiedziała, jaki macie zasięg, znaczy rozumiem wojewódzka, no to całe województwo, ale jak to wygląda w strukturze? Ile macie karetek pogotowia, czy macie motoambulanse, ile ludzi u was pracuje? Jaka to jest skala?
0: Mamy 91 ambulansów w ramach zespołów ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o motoambulanse, nie mamy. Jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych osób, myślę, że około 1000, jeżeli chodzi o samych medyków, 1000-1200 mniej więcej w tym zakresie.
1: Czy wie pani, jak często karetki pogotowia w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżały w ubiegłym roku do wezwań? Macie jakieś takie statystyki?
0: Prawie 190 tysięcy wyjazdów rocznie. Głównie do urazów, obrażeń, duszności oraz zasłabnięć.
1: Ja nie wyobrażam sobie pracy w tak trudnych warunkach bez powołania. Może to duże słowo, może nie. No w każdym razie na pewno trzeba mieć przekonanie do tego, co się robi. Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
0: Przede wszystkim ta świadomość, nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało, komuś się pomogło, myślę, że to też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że może kogoś się w jakiś sposób wspiera.
1: Na widok pędzącej na sygnale karetki odczuwamy coś w rodzaju wsparcia dla was. Przynajmniej ja tak mam. Co pani czuje, jadąc w karetce pogotowia na sygnale do wezwania?
0: Wydaje mi się, że tak jak większość medyków, na pierwszym miejscu to jest chyba adrenalina. I to jest coś, co też bardzo napędza i coś, od czego myślę, że większość z nas jest poniekąd uzależniona.
1: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research, które zostało opublikowane w maju, ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, osiągając niemal 80% poważania wśród społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się zawód strażaka, a na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, ale ani strażak, ani pilot samolotu nie spotykają się podczas swojej pracy z agresją. Bo mimo ochrony prawnej ciągle jednak zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Jak to jest w województwie zachodniopomorskim, w waszych karetkach pogotowia?
0: Takie ataki się niestety zdarzają, głównie wśród osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. No i taka osoba, która jest pod wpływem, ona zazwyczaj w tym momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka.
1: A jakie są najczęstsze formy takiej agresji wobec zespołu ratownictwa medycznego w karetkach pogotowia w województwie zachodniopomorskim? Czy są jakieś szczególne takie sytuacje?
0: Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
1: Czyli można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
0: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, więc tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czegoś, nie wiem, domu, mieszkania. Bardzo często nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
2: Jak mogliśmy usłyszeć w rozmowie Bogdana Widawki z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ratownicy medyczni niestety wciąż spotykają się z agresją pacjentów. Ale są też miłe chwile i o tym w dalszej części rozmowy zapraszam.
3: Blisko mieszkańców.
1: Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
0: Tak, jak najbardziej.

0: bardziej ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę i faktycznie takie słowa uznania bardzo często już się zdarzają.
1: Odreagowanie i relaks w waszym przypadku to zupełnie inna waga, zwłaszcza po dyżurze, podczas którego niestety nie udało się uratować pacjenta, albo po jednym czy po kilku wyjazdach z agresją w tle. Jak pani sobie radzi ze stresem?
0: Ja przede wszystkim wychodzę biegać, bo to jest dla mnie forma jednak odreagowania. Mogę się wtedy wyciszyć, wszystko sobie na spokojnie poukładać, odreagować, no i przede wszystkim się zmęczyć. Ewentualnie też słuchanie muzyki bądź rozmowa z kimś bliskim. To też jednak jest ważne w naszym zawodzie i no to też bardzo pomaga.
1: Teraz mam takie dwa bardzo osobiste pytania. Czy zdarzyło się pani rozpłakać po dyżurze?
0: Tak, zdarzyło mi się.
1: Czy są wspomnienia, które szczególnie zapadły pani w pamięci, których się nie da wygumować? Gdzieś tam są. Niekoniecznie myślę teraz o przykrych, bo to mogą być też przyjemne wspomnienia.
0: Jak najbardziej. Są takie wizyty, których się nie zapomina, tacy pacjenci, których się też nie zapomina. Więc tak, w mojej głowie są takie wspomnienia, tak jak pan słusznie powiedział, one nie są tylko negatywne. Jeżeli chodzi o takie pozytywne, bo chyba wolałabym się takimi dzielić. Jest to wspomnienie młodej osoby, u której doszło do zatrzymania krążenia, no i którą udało się uratować, a później rodzina też nam bardzo, bardzo dziękowała, bo to była osoba w takim kryzysie psychicznym. Także no to jest jednak coś, co później napędza.
1: Z czego pani jest najbardziej zadowolona i dumna?
0: Z właśnie pracy, którą wykonuję. Oprócz tego, że jestem kierownikiem działu szkoleń, czyli codziennie jestem w biurze od 7 do 15, no to jeszcze właśnie jeżdżę w zespołach ratownictwa medycznego i no jednak świadomość tego, że mogę komuś pomóc, uratować czyjeś życie, to jest coś, co mnie napędza i co chyba najbardziej sprawia, że jestem dumna z tego, co robię.
1: Czego się życzy ratownikom medycznym, lekarzom, ekipie wyjazdowej w pogotowiu ratunkowym? Może jest coś, czego szczególnie wam życzyć?
0: Chyba spokojnych dyżurów. To jest coś, co najczęściej sobie też powtarzamy przy przekazywaniu tych dyżurów, że życzymy sobie spokoju. To, czego jeszcze można życzyć, to chyba głównie uzasadnionych wezwań i wizyt. O. To jest coś, co też przychodzi mi do głowy, bo niestety bardzo duża część wizyt, do których jeździmy, jest nieuzasadniona, więc żeby te wizyty były takie typowo ratownicze.
1: Tego życzę pani doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: O pracy w zachodniopomorskim pogotowiu ratunkowym z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym, rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Podczas zawodów królewskich, które pod koniec maja organizowało Bractwo Strzeleckie we Wolinie, kurkowym królem została siostra Wanda Koc. Kolejne zawody 29 sierpnia. A o działalności Bractwa rozmawiałam z jego skarbnikiem Krystyną Kuśnierek. To była bardzo ciekawa i pouczająca rozmowa.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Okazuje się, że w bractwie kurkowym mogą być nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. I kobiety pełnią ważne funkcje.
4: My nazywamy tę funkcję, no przyjęliśmy strażnik skarbu, to tak jak kiedyś bywało. W naszym bractwie najważniejszą osobą jest hetman. Hetman bractwa, hetman akurat w tej chwili jest zajęty, ale z przyjemnością przedstawię wam kilka takich ciekawych momentów z naszego życia. Nasze bractwo w Wolinie powstało w 2010 roku. No już mamy 15 lat, w tym roku obchodziliśmy 15-lecie. Celem bractwa jest przypominanie tych wartości patriotycznych. Też uczymy strzelać młodzież, młodsze dzieci, czyli, a także osoby dorosłe. Chętnie do nas przyjeżdżają na szczelnicę. W tej chwili swoją szczelnicę mamy w Golczewie, a zawody, które są najciekawsze, no wszystkie. Natomiast jak najbardziej przygotowujemy zawody z okazji 3 maja, 11 listopada, wiosenne, no i oczywiście obchodzimy zawody takie bardzo ważne dla każdego bractwa, a mianowicie zielonoświątkowe, na których każde bractwo wybiera swojego nowego króla na dany rok. Nasze bractwo przyjęło, że naszym mundurem brackim będzie kontusz i kontusik, bowiem kontusz zawsze był strojem polskim. Trzeba wspomnieć, że Batory Stefan ten kontusz tutaj do Polski przywiózł, można tak powiedzieć. No ale to my przejęliśmy i zawsze, jak jechał ktoś w kontuszu, to zawsze mówiono, że to Polak i trzyma się właśnie w tym pięknie w tym stroju wygląda. No cóż, my w tej chwili namawiamy wszystkich, jak jesteśmy zapraszani, jesteśmy często zapraszani na takie spotkania, na przykład tak jak dzisiaj z okazji 3 maja i na tych spotkaniach namawiamy jak największą ilość osób, mówię tu o dzieciach, osobach dorosłych, w ogóle o rodzinach, aby brały udział w zawodach, bo są takie czasy, a nie inne. No i warto też uczyć dzieci posługiwania się, osoby dorosłe, posługiwania się bronią i to robimy w sposób bezpieczny. W naszym bractwie mamy bardzo dużo osób z odpowiednimi uprawnieniami. Jesteśmy też sędziami, mamy prowadzących strzelanie, a więc tu, jak ktoś przyjedzie na naszą strzelnicę bracką w Golczewie, na pewno będzie zaopiekowany i nic się mu nie stanie, żadna krzywda. Serdecznie zapraszam i też, jak będą kolejne zawody, proszę przyjechać. I my, jako bractwo, kurkowe bractwo w Strzeleckie w Wolinie, będziemy wybierali swojego kolejnego króla brackiego.
5: Proszę powiedzieć, czy strzela się tylko z takiej nowoczesnej broni, czy z zabytkowych strzelb na przykład też strzelacie?
4: To znaczy oczywiście czarny proch jest czymś charakterystycznym, natomiast my w tej chwili nie strzelamy z czarnego prochu ze względu na to, że po prostu bezpieczniej nam jest strzelać z bocznego zapłonu. No i jest łatwiej taką broń po prostu obsłużyć i przypilnować osoby strzelające. Czarny proch u nas akurat nie, ale sama nauka w sobie strzelanie jak najbardziej.
5: W jaki sposób się wybiera tego najważniejszego w bractwie? Jaka jest procedura?
4: No, jeżeli chodzi o króla brackiego, to musimy wrócić do historii. Kiedyś oczywiście były biedne koguty, bo do nich strzelano. Później jednak zdecydowano, że będzie to wizerunek koguta drewniany. I najpierw strzelano oczywiście z łuków, strzelano ze strzał, później z czarnego prochu. Jak wybieramy? Strzelamy zazwyczaj do tarczy, na której jest wizerunek albo koguta, niekoniecznie, no na przykład jakaś wiosna. I ta osoba, która najwyższy będzie miała wynik, rezultat na tarczy, mówimy o tym, że trafić musi w czarne pole na tarczy, wygrywa i zostaje królem na cały kolejny rok. Albo, strzelam, to zależy, w tym roku zdecydowaliśmy, ponieważ nie każdy strzela idealnie i uzyskuje wysokie rezultaty na tarczy, to w tym roku będzie strzelanie losowe. Będzie listewka, u góry będzie kogut, wizerunek koguta i będziemy strzelali do tej listewki. Jak ktoś tą listewkę przewróci, wygrywa i w tym roku będzie do przyszłego czerwca, do przyszłych zielonoświątkowych świąt pełnił funkcję, rolę króla brackiego. Jest to bardzo, bardzo prestiżowy tytuł. Wtedy to król ubiera swój łańcuch. Na tym łańcuchu graweruje imię i nazwisko i rok, kiedy tym królem został. I tak już od wielu lat. Królów w ogóle mamy my jako bractwo, bo tak stanowi nas statut trzech. Król zimowy, to strzelamy, wtedy musimy strzelać w kontuszach, czyli w mundurach brackich. Kompletnych, czapka też musi być na głowie, kołpak, tak jak panowie mają. Cóż jeszcze, no mamy też króla tego zielonoświątkowego, no i oczywiście króla wiosny i zimy, tak jak wspomniałam. Piękna sprawa, wyglądać to może w ten sposób, że my się doskonale bawimy, tak, my się doskonale bawimy w trakcie trwania zawodów, ale jednocześnie uczymy strzelać. Powstało kurkowe bractwo strzeleckie tutaj, po to reaktywowane zostały inne bractwa, tutaj nie można mówić o reaktywacji polskiego bractwa, po prostu powstało to nasze bractwo w 2010 roku, ale w Krakowie, w Poznaniu były reaktywowane, od wielu wieków te bractwa istniały, polskie nasze. Natomiast my tutaj chcieliśmy, żeby właśnie ta tradycja też no, znalazła się w Wolinie, w tej gminie Wolin. Tak jak tutaj widzimy, te kontusze pięknie wyglądają, prezentujemy, bo one nam pozwalają wracać do tej takiej pięknej naszej polskiej historii.
2: O bractwie kurkowym w Wolinie opowiadała jego skarbniczka Krystyna Kuśnierek.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Zbliża się sezon letni, przed nami upały i znów wiele osób będzie baraszkować w wodzie. A do tego dmuchane zabawki, materace. Będziemy też wypożyczać taki sprzęt jak rowery wodne czy kajaki. O tym w rozmowie Bogdana Widawki z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Jest taki sprzęt, który od lat nie zmienia się i moim zdaniem jest ważny, tak jak był ważny 20-30 lat temu, tak ważny jest i dzisiaj. Mam na myśli gwizdek. Czy zgadza się pan?
6: Tak, najlepszy sposób, najlepszy sygnał alarmowy, niezatapialny, można powiedzieć wodoodporny, z zasięgiem od 300 do 500 metrów. Sygnał alarmowy, sygnał do komunikacji, tak, jak najbardziej. On pozwala zwrócić uwagę, zwrócić atencję na ratownika, który może przekazać informacje do tej osoby, której ten komunikat dotyczy, bądź też za pośrednictwem właśnie tego gwizdka zaalarmować zespół ratowniczy, że ratownik potrzebuje pomocy, bo za chwilę, czy potrzebuje wsparcia, bo za chwilę rozpoczyna akcję ratunkową. No i trzy gwizdki zawsze to jest znak sygnału mówiący o tym, że akcja ratunkowa właśnie się rozpoczyna. Tak jak 30, 40, 50 lat temu, tak i dzisiaj. No i kto wie, ile jeszcze lat z tym gwizdkiem będziemy pracować.
1: Kiedyś usłyszałem od takiego seniora ratownika WOPR-u, że dobry ratownik rzadko używa gwizdka. Tłumaczył to tym, że jeśli zbyt często używa gwizdka, ludzie się przyzwyczajają do jego dźwięku i nie zawsze później reagują.
6: Dokładnie tak. Widzę analogię z dobrej szkoły ratowniczej, która jest przekazywana również obecnie ratownikom. Dobre kąpielisko to takie kąpielisko, na którym rzeczywiście ten gwizdek pojawia się jak najrzadziej. Osoby, które z tego kąpieliska korzystają, chcą wypoczywać, przyjechały na urlop, chcą mieć ciszę i spokój, natomiast ratownicy muszą reagować. Jeżeli widzą jakieś sytuacje, które mogą być ryzykowne, jakieś zachowania, które mogą być ryzykowne, zupełnie nieświadomie wykonywane na przykład przez dzieci, wykonywane przez tatusiów gdzieś w pobliżu właśnie tych ostróg, wtedy ratownicy ruszają do działania, natomiast dobrze, gdyby nie używali tego gwizdka, podeszli, zwrócili uwagę gestem, słowem, w inny sposób. Są do tego możliwości, może podpłynąć ratownik na łodzi, na desce, może podpłynąć, podejść ratownik, wejść do wody, schłodzić się również właśnie wchodząc do wody, co też ułatwi mu tutaj komfort pracy, a użyć tego gwizdka już w takiej naprawdę ostateczności, no bo tak jak pan wspomniał, przyzwyczajenie ludzi do tego sygnału alarmowego powoduje, że on przestaje być
1: czujny,
6: spełniać swoją rolę.
1: Tak. Porozmawiajmy jeszcze o akcesoriach, które zupełnie nie mają nic wspólnego ze sprzętem wodnym. Mam na myśli dmuchane materace, kółka czy inne plażowe zabawki. Czy macie z tym problem?
6: Tak. Wtedy, kiedy są one niewłaściwie użytkowane, tak. Wtedy, kiedy jest moda na, pamiętam kilka lat temu była moda na jednorożce, takie różowe, można powiedzieć, prawie baseniki dmuchane, do których można było wsiąść i zatopić się w nich i stracić orientację. W związku z tym, że były to też duże jednostki wystające chyba metr nad powierzchnię wody, stanowiły one opór dla wiatru i dzięki temu mogły być dużo łatwiej przy niesprzyjającym kierunku wiatru, dużo łatwiej można było się na tych właśnie jednostkach oddalić od bezpiecznego brzegu. Później zmieniło się to chyba na jakieś palemki, które też niestety były obecne w sprzedaży, które widzimy później na kąpieliskach i wszystko pięknie, jeżeli zachęcamy do tego, żeby używać tych urządzeń pływających, tych zabawek, zgodnie z opisem, który znajduje się małym druczkiem, co prawda, ale znajduje się na tej zabawce, że ona jest najczęściej możliwa do użytkowania tylko i wyłącznie na głębokości wody nieprzekraczającej 40 cm. Czyli to nie jest urządzenie, które może nam pomóc w trakcie pływania jako urządzenie do przemieszczania się z jednej kładki na przykład na drugą gdzieś na jeziorze. No nie. Używajmy tego podczas zabawy z dziećmi, ale tam, gdzie mam cały czas kontakt z dnem, gdzie możemy bez problemu wyjść z tego, wyskoczyć z tego urządzenia i wrócić bezpiecznie na brzeg. Rzeczą absolutnie nierozważną dla mnie jest zabieranie na pokład właśnie takiej pływającej wysepki, pływającego jednorożca, osoby dorosłej albo dwójki, trójki dzieci bez żadnego innego środka asekuracyjnego, bez żadnego kółka pływającego, bez żadnych rękawków, a takie sytuacje niestety obserwujemy na plażach i reagujemy tam, gdzie mam, że tak powiem, swój zakres odpowiedzialności, czyli bezpośrednio na kąpieliskach. Na tych urządzeniach pilnujemy tego, żeby korzystać z nich tylko i wyłącznie do czerwonej boi, czyli do granicy strefy dla nieumiejących pływać. To jest urządzenie, które jest zabawką. Ono nie ma testów na, tak jak na przykład deska SUP, która jest dedykowana do tego, żeby na niej pływać, spełnia odpowiednie atesty, ma wytrzymałość i poradzi sobie niektóre z nich również z morską falą. Tego typu zabawki, o których tutaj mówiłem, do tego zaliczamy również matracyki jedno, dwu, trzyosobowe. Nie chodzi tutaj o wielkość i powierzchnię, tylko o informację, czy to służy, czy to jest urządzenie do pływania, czy nie. No nie znam materacyka takiego turystycznego, który byłby traktowany jako urządzenie do pływania, tym samym spełniałby normy bezpieczeństwa i atesty związane z tym, że nagle może się rozszczelnić, no i dwie, trzy osoby, które znajdują się na pokładzie takiej zabawki, nagle muszą radzić sobie same i wrócić na brzeg. A jeżeli nie potrafią pływać, no to mamy duży problem. No i jeżeli ratownicy czy osoby próbują korzystać z tych urządzeń na kąpieliskach, no to ratownicy zwracają uwagę, informują, edukują w tym zakresie. Jeżeli to się dzieje w miejscach, gdzie nie ma bezpośrednio ratowników, no ta sytuacja, gdzie sami muszą mieć tą świadomość, no i mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie ta świadomość wzrośnie, a my będziemy mieli mniej pracy.
1: Taki jest cel właśnie tej rozmowy. Bezpieczeństwo w kajakach czy w rowerach wodnych to jest kolejny temat, który chciałbym poruszyć. Jak sądzę, wcale nie wąski. Mam na myśli cały czas bezpieczeństwo. Jakie są największe zagrożenia, jeśli mówimy o pańskich obserwacjach ludzi, którzy korzystają z tego typu sprzętu już wodnego?
6: Największe niebezpieczeństwo jest takie, że ludzie mają świadomość błędną absolutnie, że no taki kajak no to rzeczywiście może się wywrócić, no ale już taki rowerek to absolutnie nie. To wsiadamy na ten rowerek, nawet osoby, które nie potrafią pływać, no bo przecież taki rowerek to jest duża jednostka, ona się nie przewróci. Absolutnie nie. Nie dość, że może się przewrócić pływając, to również nie jest rzecz niezatapialna. Może dojść do rozszczelnienia pokładu, może dojść do uszkodzenia tego urządzenia i zacznie to urządzenie tonąć. Bezpieczne korzystanie z jednostek pływających, czy to jest kajak, czy to jest rowerek, jest takie, jak robią to ratownicy. Proszę zobaczyć, że profesjonalny ratownik na sprzęcie motorowodnym zawsze ma na sobie kamizelkę. Świetnie pływamy, ale mamy respekt do wody. Wiem, mam świadomość, że trudno się opalić pod taką kamizelką, ale no tutaj ryzykujemy coś więcej niż tylko plamy, czy nierównomierną opalnicę. Ryzykujemy własne życie, ponieważ nagłe wpadnięcie do wody rozgrzanej osoby, która na takim kajaku albo na takim rowerku wodnym przebywa 2-2,5 godziny pod pełnym słońcem, które może rozgrzać bardzo mocno to ciało, podczas nagle wpadnięcia do wody albo przemyślanego, nierozważnego skoku do wody, może dojść do szoku termicznego, może dojść do utraty przytomności i kamizelka asekuracyjna utrzyma taką osobę na powierzchni wody.
2: Na temat bezpieczeństwa nad wodą z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa zachodniopomorskiego, rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
4: W magazynie Co jest grane zaglądamy do Polic. Tam niezwykle prężnie działa uczniowski klub lekkoatletyczny Ósemka Police z Ryszardem Kamińskim, prezesem i trenerem, oraz Pauliną Maryś Orel, rodzicem wspierającym klub, rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: W jaki sposób wspieracie jako rodzice klub?
0: Oprócz tego, że staramy się im dmuchać w żagle i gdzieś tam mobilizujemy do tych treningów, no to musimy wspierać pod kątem i działań na zasadzie zrobienie ciasta, udział, nie wiem, w organizacji właśnie takich działań jak ćwierćmaraton, czyli stoimy przy grillu, nalewamy zupę, robimy popcorn, a oprócz tego staramy się chodzić do firm, akurat tutaj lokalnych, i prosimy o wsparcie przede wszystkim gdzieś tam finansowe albo rzeczowe.
1: Ciekawą z pewnością sprawą są konkretne zawody. Jak to się odbywa? Czy one są cykliczne? Czy wy bierzecie udział w jakiejś lidze lekkoatletycznej?
7: My normalnie startujemy w wszystkich imprezach, ponieważ klub jest zarejestrowany w Polskim Związku Lekki Atletyki, a więc de facto wtedy jesteśmy wszędzie widoczni, zwłaszcza że zawodnicy nasi nie są bezimienni już w tej chwili w zachodniopomorskim, także z tego tytułu bierzemy udział. Natomiast jeśli chodzi o organizację, to ogólnie rzecz biorąc mamy takie trzy punkty, które są punktami corocznymi. To jest Mistrzostwa Polic w biegach przełajowych, których niedawno skończyła się 37. edycja. Żeby było ciekawiej, to było 40-lecie od pierwszej imprezy przełajowej. Oczywiście te 3 lata to lata pandemii, kiedy musieliśmy wstrzymać imprezy. Drugą imprezą, jedna z najstarszych imprez w ogóle w zachodniopomorskim i w Polsce, to jest ćwierćmaraton policki, czyli 10 metrów, to nie jest takie pełne ćwierć jest w nazwie, ale 10 kilometrów jest to bieg dla dorosłych, ale to jest jeden bieg. Natomiast pozostałe to są biegi w ramach tych zawodów, oczywiście dla dzieciaków i głównie się skupiamy na dzieciakach, bo tutaj widzimy tą przyszłość w tych dzieciach. Trzecia taka mocna impreza to już jest 24 rok, kiedy organizujemy czwartki lekkoatletyczne, imprezę, której pomysłodawcą jest sprzed bardzo dawna Marian Woronin, nasz znakomity sprinter, rekordzista Polski do dzisiaj, a mimo że minęło już ponad 30 lat od jego rekordu Polski na 100 metrów, więc bawimy się w te czwartki lekkoatletyczne i my w Policach organizujemy rocznie 10 cykli czwartków lekkoatletycznych.
1: Pani Paulino, pani pięknie powiedziała o tych ciastach, o tym grillu. No nie ukrywam, że zaburczało mi brzucho. Od razu sobie wyobraziłem te pyszności.
7: Dobre.
0: Zapraszamy, dzwonimy z grupówki.
1: Bo wyobrażam sobie, że to jest na pewno bardzo, nie tylko bardzo kolorowe, ale to jest po prostu bardzo fajne, bo to jest takie wsparcie bardzo realne i bardzo sympatyczne. A ja bym chciał zapytać, czy oprócz tych kulinarnych zachęt, no w cudzysłowie oczywiście zachęt, macie kontakt ze znanymi osobami sportowymi, w ogóle takimi, które od razu się kojarzą. Pan wspomniał przed chwilą o Woroninie, no absolutna rewelacja, ale czy inne nazwiska również pojawiają się w tym temacie?
5: W tym temacie to myślę, że najpewniej i najprościej odpowie trener. Ja jedyne, co mogę powiedzieć, to na pewno trenuje z nami Mija Lewandowska, córka Marcina Lewandowskiego, to już trener. Z pewnością ułatwi mi odpowiedź.
7: Tych osób jest trochę więcej, chociażby właśnie poprzez rodziców. O Marcinie właśnie koleżanka wspomniała. Aleksander Doba, fantastyczny człowiek, który no tak. Niestety już zakończył żywot. Jego wnuczka także biega w naszych barwach. Zawodników wielu to są byli nasi wychowankowie, których dzieciaki w tej chwili wchodzą do klubu. Ale na pytanie, czy mamy kontakt, pani Paulina jest z nami od niedawna tak naprawdę, dlatego że jej córa no jest młodziutką dziewuszką i ona akurat poprzez córkę weszła do naszego klubu i bardzo aktywnie zaczęła funkcjonować. W ogóle sam stadion w Policach w 2004 roku powstał dzięki takiemu wsparciu 5 olimpijczyków, między innymi naszego szczecińskiego Henia Wawrowskiego, między innymi właśnie Marian Woronin, Marian Sypniewski, to są medaliści olimpijscy, tak. Którzy wspomogli nas i tutaj często się pojawiali w Policach, na imprezach. Pani Maria Kwaśniewska-Maleszewska, nieżyjąca już, także medalistka olimpijska z Berlina z 1936 roku, była tutaj z nami. No, fantastyczna kobieta, więc przez te nasze organizowane imprezy, zwłaszcza przez ćwierćmaraton policki, przewinęło się bardzo dużo znanych osobowości sportowych i województwa, i kraju, którzy akurat byli takim wzorcem dla naszych dzieciaków sportowym, a nie tylko zresztą sportowym, bo tak jak powiedziałem, wspomniałem Mariana Woronina, ja z Marianem się znam już od 2004 roku, czyli od pierwszego naszego wyjazdu na finał czwartków lekkoatletycznych do Warszawy, no i funkcjonujemy cały czas, jesteśmy z nim w bardzo dobrym kontakcie od początku do dnia dzisiejszego. Ja współpracuję w ostatnim okresie, w ostatnich kilku latach, ze sławną zachodniopomorskim sportsmenką Aurelią Trywiańską. Aurelia w tej chwili mieszka w Stanach, natomiast mamy stały kontakt z Aurelią i z jej mężem, który jest jej byłym trenerem i oni nas wspomagają słowem, pomysłem, realizacją planów treningowych.
1: Pani Paulino, ja chciałbym jeszcze panią podpytać o spotkania rodziców. Czy wy jakoś się specjalnie komunikujecie ze sobą, żeby zebrać pomysły, zebrać jakąś grupę, jakieś plany nakreślić, działanie? Jak to wygląda? Pewnie jakoś dyskutujecie na ten temat. Co jeszcze można zrobić? Co wymyślić?
5: Generalnie spotykamy się i poznaliśmy się przede wszystkim na boisku, tak? Także odwożąc dzieci gdzieś tam, każdy się przywitał, każdy gdzieś tam próbował
8: coś podpytać, po czym wymieniliśmy się telefonami, mamy grupę, między innymi pan trener zaprasza nas też bardzo często na zebrania, także mamy możliwości gdzieś tam ingerencji w ten klub, trener jest z nami w stałym kontakcie, my razem też między sobą dyskutujemy, pomagamy, próbujemy się jakoś zorganizować, ale nie jest to w ogóle trudne, na dzień dzisiejszy wystarczy, że gdzieś tam ktoś rzuci hasło, zaraz jest temat ruszany, chociażby pomoc trenerowi.
1: Czyli mieszkańcy Polic, mieszkańcy Pomorza Zachodniego są bardzo zaangażowani w takie działania wspierające.
7: Ogólnie rzecz biorąc, tak, to widać.
8: No i mamy mocną grupę rodziców, to też jest plus, bo faktycznie rodzice gdzieś tam się wspierają nawzajem. I nie ma takiej złej rywalizacji. I to jest cudowne, bo faktycznie wszyscy dopingujemy każdemu.
1: Panie prezesie, pan jest trenerem jednocześnie. Ja nie mogę nie zapytać o wyniki, jak pan patrzy na tych podopiecznych swoich. Czy widzi pan przyszłego Lewandowskiego w biegach, czy nawet Mariana Woronina? No może przesadziłem akurat wprost, tak? Ale widzi pan ten narybek?
7: To chyba to nie jest przesadzone. W roku ubiegłym, jeśli chodzi o sprint, mieliśmy największy sukces, ponieważ nasza zawodniczka młodziczka została mistrzynią Polski na 100 metrów. Młodziczek. Na hali ma wynik o 1/100 lepszy od Ewy Swobody, natomiast na stadionie w roku ubiegłym 400 zabrakło do rekordu Polski na 100 metrów wśród młodzików. Aktualnie Helena Goliszewska, o niej mówię dokładnie, jest w tej chwili zawodniczką MKL-u Szczecin, przeszła pod rękę trenera szczecińskiego Jurka Iwińskiego, byłego reprezentanta Polski i trenera kadry narodowej. Uznaliśmy, że jest to właściwa osoba, która umie więcej ode mnie i więcej może przekazać już w tej chwili na tym poziomie wyższym zawodniczki. Takich zawodników jest więcej w klubie, może nie na tytuł mistrza Polski, ale przez klub przewinęło się kilku medalistów mistrzostw Polski na pewno.
4: O wspaniałych lekkoatletach z uczniowskiego klubu lekkoatletycznego Ósemka Police, z Pauliną Maryś Orel, rodzicem wspierającym, i Ryszardem Kamińskim, prezesem i trenerem, rozmawiał Bogdan Widawka. Za chwilę powrócimy do Polic.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Chciałbym nawiązać do czwartków lekkoatletycznych. Kto może brać udział?
7: Wszyscy. Na czwartkach lekkoatletycznych mogą brać udział wszyscy, oczywiście w ramach kategorii wiekowych. Czwartki lekkoatletyczne są zawodami dla 12, 13, 14-latków, może 12 młodsi mogą wystartować. Od dawna cały czas jest jeden zestaw konkurencji, w których dzieciaki mogą brać udział. Są to trzy biegi, bieg na 60, na 300, na 600, chłopcy 1000, z piłeczką palantową, wzwyż i w dal. Oczywiście jeden zawodnik tego wszystkiego nie ogarnia, tylko na zawodach naszych lokalnych mogą wystartować w dwóch konkurencjach. W finale ogólnopolskim w Łodzi startują w wybranej konkurencji z tych sześciu. Trzy kategorie wiekowe, no masa dzieciaków i fantastyczna fajda dla nas, bo widać, że tu padało pytanie właśnie, jak zachęcić dzieciaki. Nie, to wystarczy troszeczkę tylko dobrej woli i może coś, co niektórzy nazywają charyzmą trenera, działacza, rodzica. Rodzice się z nami non-stop kontaktują. My co chwilę mamy od nich nowe pomysły, które staramy się w lepszym lub gorszym stopniu zrealizować w zależności od możliwości oczywiście, ale te możliwości oni sami nam otwierają, jeżeli widzą, że jest taka możliwość. Więc no jeździmy. Te finał czwartków lekkoatletycznych, ale ile osób może? Bardzo dużo może. Bo te dzieciaki wszystkie z Polic są zapraszane, mogą przyjść, mogą zobaczyć, bo jest to dla nich alternatywa, a może się okaże, że ta lekka atletyka to jest to. Zwłaszcza, że jest to królowa sportów. A dlaczego? Bo możemy rzucać, możemy skakać, możemy biegać, możemy mieć 20 kilo, możemy mieć 70 kilo. Jedno drugiemu w niczym nie przeszkadza, żeby można było uprawiać sport, a nie siedzieć w domu 10 godzin przy komputerze, następnie dwa przy telewizorze, natomiast brakuje miejsca na ten ruch, na taką samodyscyplinę. Te dzieciaki przychodzą przynajmniej godzinę wcześniej.
8: I zostają przynajmniej.
7: Bo muszą się pobawić. Rodzice o tym dobrze wiedzą, bo przychodzą po niektórych, no to muszą niestety się zabezpieczyć czas, bo te dzieciaki, to wcale nie jest tak, że godzina 18 czy 18:30, ja mówię koniec, minuta i nie ma nikogo. Nie, odwrotnie. Oni cały czas siedzą, oni chcą, jeszcze im jest mało, to ja ich muszę hamować, żebyśmy nie przesadzili z ilością, natomiast no one się po prostu bawią później. Bawią się nie tylko na stadionie, a później się spotykają w domach i się zawiązują fantastyczne przyjaźnie.
1: Czyli mogą wziąć udział w czwartkach lekkoatletycznych właściwie dzieciaki nie tylko z Polic, ale też z okolic, tak? Czy nawet jeżeli tak ktoś z rodziców teraz słucha nas w Świnoujściu, w Wolinie i ma pod okiem takiego właśnie chłopaka, dziewczynę, która zdradza pasję do tego sportu, też nie ma problemu?
7: Nie ma problemu. Mogę tylko powiedzieć, że tak faktycznie jest, bo w ostatnich latach przyjeżdża bardzo często na czwartek lekkoatletyczny autokar z Koszalina, przyjeżdżali zawodnicy z Pyrzyc. To nie jest tylko zamknięcie. W Szczecinie na przykład od kilku lat, znaczy od czasu, kiedy pandemia się skończyła, nie ma czwartków lekkoatletycznych. Więc szczecinianie, żeby móc wziąć udział w finale czwartkowym, przyjeżdżają do Polic. To nie jest daleko. Przyjeżdżają i tutaj startują. I dzięki temu mają możliwość wyjazdu do Łodzi, jeżeli akurat się zakwalifikują do tej finałowej potyczki.
1: Na koniec chcę zapytać o plany. Najbliższe i dalsze to mogą być plany, cele. Bardzo proszę, panie trenerze, panie prezesie.
7: No więc, no plan. My się cały czas rozwijamy, cały czas staramy się znajdować nowe perełki. Takie perełki mam już w klubie. Ja przynajmniej 3 osoby widzę na poziom ogólnopolski, a może i trochę więcej, ale no na razie to są młode dziewczęta, głównie dziewczęta, bo bolączka naszego sportu to jest właśnie, no tak jak mówiłem, te tam boczne historie, telewizory, laptopy, komórki i tak dalej. I zauważalnym efektem tego problemu jest ilość dzieciaków, jeśli mówimy o płeć. Dziewczęta w Policach, nie ma z nimi najmniejszego problemu. Natomiast z chłopcami jest tylko jedna klapka nazywająca się Robert Lewandowski. Wszyscy są Robertami Lewandowskimi i zapominamy, że to nie jest tak do końca, że tylko piłka. Ja mogę o tym powiedzieć, bo jestem byłym piłkarzem Pogoni Szczecin przy okazji, więc ja to patrzę także od tamtej strony, gdzie chłopiec zamyka się, ukierunkowany jest na piłkę i tylko piłkę, i nie ma innej dyscypliny. Natomiast gdyby te dzieci pojawiły się na czwartkach lekkoatletycznych, kto będzie szybciej biegał jak nie sprinter? A sprinterem kto jest? No piłkarz najczęściej, bo on biega bardzo krótkie odcinki.
2: O lekkoatletycznych czwartkach i uczniowskim klubie Ósemka Police z Pauliną Maryś-Orel oraz trenerem Ryszardem Kamińskim rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Na wyspie Wolin działa kilka klubów sportowych. Najwięcej dzieci i młodzieży garnie się do piłki nożnej, ale od jakiegoś czasu Świnoujście ma na swoim koncie całkiem niezłe wyniki, jeśli chodzi o koszykówkę. Z trenerem koszykarskiej drużyny U16 The Sailors Jackiem Chmielewskim rozmawiałam na temat fundacji, która przyczyniła się do tego, że koszykówka zaczęła być na wyspach popularna.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: 9. rok tak naprawdę jesteśmy tutaj z żoną w Świnoujściu i dokładnie 9 lat temu utworzyliśmy projekt Szkółka Koszykówki. Przez ten czas tak naprawdę zarażaliśmy dzieci od samego początku tutaj grą w koszykówkę, tą piękną dyscypliną. Natomiast od 3 lat już istnieje nasza fundacja, Fundacja Klub Sportowy JCH The Sailors, która powołała klub sportowy i od 2 lat tak naprawdę bierzemy udział w rozgrywkach już zachodniopomorskiej Ligi Koszykówki. W zeszłym sezonie mieliśmy tylko jeden rocznik. To była taka pierwsza, można powiedzieć, historyczna drużyna do lat 19. Byli to, że tak powiem, zawodnicy, którzy właśnie zaczynali od początku gdzieś tam z nami trenować, bawić się trochę tą koszykówką. Teraz już tak naprawdę od tych 2 lat działamy systemem już takim wdrożonym, bardzo profesjonalnym, koszykarskim i szybko, że tak powiem, udało nam się dogonić tą czołówkę, jak pokazują rozgrywki, do lat 16. Najważniejsze jest to zaangażowanie tych chłopców, że oni chcą przede wszystkim, zwłaszcza w tych czasach, no, gdzie mają inne rzeczy, które, że tak powiem, odciągają ich uwagę od sportu czy od innych rzeczy, a oni przychodzą na treningi, lubią się spocić, lubią ciężko trenować, no i przychodzą tego efekty. Także jeżeli chodzi o rozgrywki, no naprawdę miło się ogląda tych chłopców, że sprawia im to radość. Ja też mówię, teraz zwyciężamy, w zeszłym sezonie przegrywaliśmy. Przegrane są częścią sportu i też trzeba umieć przegrywać. To znaczy zawsze, jak spojrzymy na przykład na sportowców, to tych porażek jest znacznie więcej. Te zwycięstwa potem dochodzi się do nich ciężką pracą i one najbardziej cieszą, ale to jest jakby bardzo ważne, że trzeba umieć postawić się z tej jednej strony i z tej drugiej, tego przegranego, ale też tego zwycięzcy i na szczęście w tym sezonie udaje nam się być po tej stronie, gdzie z radością możemy się cieszyć po meczach.
4: A taki trenerski pana przepis na to właśnie, żeby zawodnikom, tym młodym zawodnikom chciało się chcieć.
9: Myślę, że przede wszystkim trzeba być dla nich takim partnerem. To już troszeczkę czasy się zmieniły, jeśli chodzi o sport. Już teraz młodzi nie chcą przychodzić na zajęcia, gdzie będą mieli tylko otrzymywane rozkazy, czy wszyscy będziemy im pokazywać od A do Z, co mają robić. Teraz już troszeczkę inaczej to wygląda. Musimy jakby zdobyć ich zaufanie, musimy znaleźć w nich potencjał, pomóc im go odkryć, ale nie robić tego za nich. Nie siłą, nie przymusem, nie krzykiem, tylko trzeba po prostu odpowiednio z nimi rozmawiać, mieć odpowiednie podejście, także wiedząc, że ci chłopcy przyjdą na trening, możemy z nimi porozmawiać, możemy z nimi wykonywać te ćwiczenia, na pewno nie nakazywać. Także no ja tutaj z chłopcami już wiele lat współpracuję i także odzew tutaj, jestem w kontakcie i z rodzicami, i z nimi, także mamy dobry kontakt i myślę, że to też widać na boisku. Cieszą się z możliwości rywalizacji i widzą ten swój progres, także myślę, że w ten sposób. Trzeba być po prostu otwartym na młodzież i też z nimi rozmawiać i słuchać.
4: Jak często trenujecie i czy można jeszcze dołączyć?
9: Jeśli chodzi o treningi, to tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy około 120 dzieci w klubie. Mamy 7 tak naprawdę grup treningowych. Jeśli chodzi o drużyny ligowe, to już są chłopcy, którzy już naprawdę latami ćwiczą i trenują z nami. Natomiast można do nas dołączyć. Mamy również grupę naborową. Aktualnie prowadzimy nabory do drużyny najmłodszej, gdzie uczymy fundamentów koszykówki. To są roczniki 2015, dzieci urodzone w 2015 w tym roku oraz młodsi, także zapraszamy na treningi, a trenujemy od poniedziałku do piątku, można nas znaleźć w hali Uznam Arena oraz w hali na Warszawie przy ulicy Białoruskiej.
4: A czy podczas wakacji jakieś sportowe obozy się szykują?
9: Tak, to już będzie trzeci rok, kiedy będziemy wybierać się na obóz sportowy. W tym roku, jak również w zeszłym roku, będziemy w tym samym miejscu, czyli w miejscowości Babi Most. Bardzo nam się podobało. Ośrodek, który tam jest i ludzie, którzy go prowadzą, naprawdę mają świetne podejście i z chęcią wracamy tam do nich. Także będą 2 turnusy obozu. Oczywiście zapisują się głównie zawodnicy, którzy u nas trenują, ale jesteśmy otwarci również na osoby z zewnątrz, które chciałyby na przykład zacząć przygodę z koszykówką. Oprócz obozów, także ja tak tutaj opowiedziałem o lidze, ale taką moją wizją klubu i koszykówki było to, żeby tu wyjść poza ramy sportowe i też tworzymy co roku wiele wydarzeń takich społecznych. W tym roku zorganizowaliśmy wydarzenie pod tytułem Be All Right, emocje to nie słabość, dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Gościem specjalnym był dziennikarz sportowy stricte od koszykówki, Karol Śliwa. Stworzony był taki panel dyskusyjny, gdzie młodzież mogła zadawać bezpośrednio pytania do Karola. No i byli bardzo aktywni, także to cieszy. Były też przeprowadzone treningi takie sportowo-integracyjne dla wszystkich. Kolejne wydarzenie to już zeszłoroczne, ale też bardzo duży odzew i dużo dzieci było zainteresowanych pod tytułem Zatrzymaj hejt, graj fair, czyli taki kolejny ważny temat dzisiejszych czasów. My zaprosiliśmy na to wydarzenie byłego reprezentanta Polski w koszykówce, ale też koszykarza, który grał w licznych klubach NBA czy klubach euroligowych, Macieja Lampę. I również dzieci mogły z nim porozmawiać, mogli porobić sobie zdjęcia. Tematem przewodnim rozmowy temat sportu, ale też presji w sporcie, jak sobie z nią radzić. Także co roku staramy się też przygotowywać takie wydarzenia społeczne dla wszystkich i wyjść troszeczkę poza te ramy sportowe. Oczywiście dalej są to goście ze sportu, natomiast poruszamy z nimi tematy, myślę, które są ciekawe dla młodych. No i też organizujemy poza sezonem ligowym różne turnieje 3x3. Koszykówka się bardzo bardzo rozwija tutaj w regionie i w Polsce. Także ja się bardzo cieszę, bo to jest naprawdę piękna dyscyplina sportu i trzeba o nią dbać.
4: A niewątpliwie dobrze dba o swoich zawodników trener koszykarskiej drużyny The Sailors ze Świnoujścia, Jacek Chmielewski. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Koszykarze do lat 16 ze świnoujskiej drużyny The Sailors odnoszą w tym roku duże sukcesy. To zasługa Jacka Chmielewskiego, trenera, który stworzył na Wyspach fundację i klub sportowy promujący koszykówkę.
3: Aktywnie w Wolinie.
9: To jest jakby moja pasja. Ja jakby też od dziecka jestem związany już z koszykówką. Ja nie jestem rodowitym świnoujścianinem. Jestem z Bydgoszczy. I ja jakby od 7 roku życia już gdzieś tam zarażony sportem przez moich rodziców. Próbowałem swoich sił w różnych dyscyplinach. No i ta koszykówka została ze mną, gdzie trenowałem w Astorii Bydgoszcz. Grałem, przeszedłem przez wszystkie roczniki. I to jakby zostało ze mną, ta koszykówka. W pewnym momencie zostałem już trenerem, no i powiem szczerze, że ta rola bardzo mi się podoba, bo lubię widzieć progres, lubię widzieć rozwój i jakby to mnie cieszy, ale jeżeli chodzi o klub i o fundację, to może ja jestem na treningach z tymi chłopcami, ale też jest duże wsparcie ze strony rodziców, właśnie tych młodych zawodników, wszyscy, którzy są w koło, naprawdę są bardzo aktywni, lubią budować, także to mi się podoba, że jest tylu ludzi naprawdę świetnych ludzi w Świnoujściu, którzy chcą się rozwijać i nie tylko mówią krytycznie o czymś pomyślę, bo tacy ludzie zawsze będą, ale są ludzie, którzy są otwarci na nowe pomysły, wierzą w projekty, no i ci, co uwierzyli, widzą, także działamy, rozwijamy się.
4: A czy miał pan jakiegoś swojego idola, kiedy pan zaczynał swoją przygodę z koszykówką?
9: Tak, zdecydowanie miałem dwóch takich największych idoli. Byłem ogromnym fanem, jeśli chodzi, tak jak pewnie 3/4 ludzi, którzy jest związany z koszykówką, czyli Michael Jordan, lata 90. mecze po nocy oglądane ja jako dziecko. To jest taki mój ideał koszykarza. Natomiast jeżeli chodzi o Polski tutaj, polską koszykówkę, był też taki koszykarz Adam Wójcik, świętej pamięci, świetny, genialny reprezentant Polski, naprawdę zawsze też mi imponował swoją grą, ale też tym, jakim był człowiekiem, miałem możliwość też go spotkać jako w wieku chyba 12-13 lat, jak miałem. Z pamiętam, zrobiłem z nim sobie zdjęcie, byłem na meczu ligowym, było to dla mnie naprawdę duże, że tak powiem, wydarzenie i też porozmawiał ze mną. I tak dodatkowo jakby jeszcze mnie to zmotywował, że oprócz tego, że gra jest świetnym koszykarzem, to można być przy tym normalnym i poświęcić te kilka minut dla młodego tutaj adepta i porozmawiać z nim, także to miłe.
4: Ja jako laik może zadam takie pytanie. Czy naprawdę trzeba być bardzo wysokim, żeby dobrze grać w koszykówkę?
9: Na pewno wzrost pomaga. Tu jeżeli bym powiedział inaczej, to bym skłamał. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost, też nie zawsze jest wyznacznikiem. Jest mnóstwo wybitnych graczy, czy to nawet w zawodowstwie, którzy grają. Mogę tutaj wymienić z naszego rynku też byłego reprezentanta Polski Krzysztofa Szubargę, który był świetnym, wybitnym rozgrywającym, czy Robert Skibniewski, również był reprezentant Polski. Także wzrost nie zawsze jest wyznacznikiem, a myślę, że tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest przede wszystkim zaangażowanie i to jakby miłość do tego sportu, pasja i można zajść naprawdę daleko, nie mając 2 metrów wzrostu, także znam takie przypadki i to prawda, także nie jest wyznacznikiem, jeżeli wzrost w koszykówce.
4: Pan trenuje młodych ludzi, 16-latkowie też jeszcze rosną, czyli zawsze...
9: Tak jest.
4: Zawsze ten wzrost jeszcze tam może nam pomóc za rok czy dwa.
9: Tak jest, dokładnie.
4: Z trenerem koszykarskiej świnoujskiej drużyny The Sailors Jackiem Chmielewskim rozmawiałam o pasji i miłości do koszykówki.
3: Co jest grane w Wolinie?
4: Co podczas wakacji będzie grane w Wolinie i regionie? No i dużo się będzie działo. Wśród wielu wydarzeń i imprez pojawią się także targi rybne. W miejscowościach o bogatych rybackich tradycjach zorganizuje je Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów.
2: Targi mają stać się przestrzenią prezentacji tradycji rybactwa zarówno morskiego, jak i tego na Zalewie Szczecińskim i Kamieńskim. Będą jednocześnie nowoczesną formą promocji lokalnych produktów i kultury morskiej. Organizatorzy chcą zadbać o to, aby wydarzenie miało charakter otwarty i dostępny dla wszystkich. Wstęp będzie darmowy. Podczas targów swoje stoiska zaprezentują lokalni producenci ryb i przetworów rybnych, a bogactwo smaków Bałtyku i pozostałych wód otaczających Wyspę Wolin jest naprawdę duże. Odwiedzający będą mogli poznać tradycyjne receptury, spróbować świeżych i wędzonych ryb oraz dowiedzieć się, w jaki sposób lokalne rybołówstwo wpływa na zachowanie regionalnej tożsamości. Oczywiście, jak zwykle, ważną rolę odegrają koła gospodyń wiejskich, które zaprezentują potrawy inspirowane nadmorską kuchnią. Targi rybne będą także bogate w wydarzenia kulturalne. Będziemy mogli posłuchać koncertów zespołów związanych z muzyką morską i ludową, a także obejrzeć wystawy fotograficzne, które pokażą uroki życia rybaków i piękno nadbałtyckiej przyrody. Wszyscy odwiedzający będą mogli także zapoznać się z tradycyjnym rzemiosłem rybackim. Na targi serdecznie zaprasza Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta.
10: Będą opowieści tych pierwszych pionierów, którzy przybyli na tę ziemię, którzy zajmowali się rybołówstwem. Jakie to kiedyś ryby były, a teraz tych ryb nie uświadczysz. I też będzie degustacja potraw rybnych i też będą różne konkursy dla dzieci i na koniec oczywiście koncert muzyki szentowej.
2: A kiedy i gdzie będą odbywać się targi rybne? Już 4 lipca w Dziwnowie. W Kamieniu Pomorskim targi odbędą się 11 lipca, we Wolinie od 28 do 29. W Międzyzdrojach targi rybne 15 sierpnia, 22 sierpnia w Świnoujściu. I pozostańmy w Świnoujściu. Zanim targi rybne, będziemy hucznie świętować Dni Morza 2026. To już w sobotę 27 czerwca. Sercem imprezy będą nabrzeża Świnoujskiego Portu Jachtowego oraz wybrzeże Władysława IV. Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Golec Orkiestra Enej czy Kubańczyk. Wśród atrakcji zwiedzanie okrętów wojennych zacumowanych przy nabrzeżu miejskim, pokazy nowoczesnego sprzętu wojskowego, a na plaży i promenadzie atrakcje dla całych rodzin. W ostatni weekend czerwca Świnoujście stanie się letnią stolicą rozrywki i morskich tradycji. Nie może Was zabraknąć.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: Ula Myszkinis, witam. Już za chwilę będziemy mówić o tym, co ważne i ciekawe, o tym, co dzieje się na Wyspie Wolin, Wyspie Uznam i całym zachodnim Pomorzu. Myślę, że dobrze spędzicie czas w towarzystwie Radia Złote Przeboje. Zapraszam.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Międzynarodowy Festiwal Pieśni Churalnej imienia profesora Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach to najstarszy festiwal churalny w Polsce. W tym roku rozpocznie się 14 czerwca. O tegorocznej edycji i ciekawostkach związanych z festiwalem rozmawiałam z dyrektorem Międzynarodowego Domu Kultury Arturem Duszyńskim.
10: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
11: Panie dyrektorze, czy Międzyzdroje są już gotowe na kolejną edycję Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Churalnej?
12: Oczywiście, jak co roku w czerwcu odbędzie się już 61. edycja. Jak co roku koncerty odbędą się w Międzynarodowym Domu Kultury o godzinie 19 oraz muzyka sakra w kościele pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła. Czy Międzyzdroje są gotowe? Oczywiście, że są gotowe. Dom Kultury również jest gotowy. Jesteśmy gotowi od rana do wieczora słuchać chórów. Od rana się tutaj próbują, a o godzinie 19 mają koncerty. Także oczywiście pogoda jest zamówiona. Jesteśmy gotowi.
11: Ilu w tym roku spodziewacie się zespołów?
12: No jak co roku to będzie kilkanaście chórów, około 20 chórów będzie gościło w Międzyzdrojach. Między innymi będą te chóry z Polski, ze Szwecji, z Czech. Także będzie międzynarodowo.
11: W tym roku 61. edycja. A którą edycję zapamiętał pan w jakiś szczególny sposób, która utkwiła w pamięci?
12: Dużo było wspaniałych wspomnień, ale powiem tak, największe wspomnienia to były na przykład, jak przyjechał zespół z Korei i śmieszne było, bo oni wszyscy mieli czarne włosy, okulary i każdy wyglądał praktycznie tak samo. Tak. Później fajnie było, jak przyjechał zespół z Wysp Bahama, chór dziecięcy. Nie mieli problemu, żeby się zgubić na promenadzie, bo jak się wysypało ich, to wszyscy ich widzieli. I jeszcze jedno, to był chyba chór też z jakiegoś kraju azjatyckiego. To po festiwalu znajomy mówił, że wszystkie kurczaki wykupili na promenadzie. Jeżeli chodzi o, o muzyczne aspekty, to bardzo mi się podobało, jak był dyrygent z Korei bodajże, który nie dyrygował rękoma. Po prostu to był ewenement, to wszystkie telewizje to pokazały, bo to było coś wspaniałego. Poza tym wykorzystywanie ruchów, tupnięć nogą w śpiewie, połączenie tego razem, to jest po prostu coś wspaniałego, aż ciarki przechodzą.
9: A czy pan kiedyś próbował śpiewać w chórze?
12: Oczywiście, ja byłem w chórze pod dyrekcją pani Anni Sobierajskiej, w chórze pod szkoły podstawowej numer 1 w Międzyzdrojach. I byłem w tym chórze 4 lata. W pierwszym głosie.
9: O, proszę. Czyli ma pan także doświadczenie z tej drugiej strony sceny, nie tylko od strony organizacyjnej.
12: Dokładnie. Osobiście byłem chórzystą.
11: O tegorocznej i poprzednich edycjach najstarszego festiwalu chóralnego w Polsce, Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej imienia profesora Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach, opowiadał Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: W czerwcu na dobre ruszy sezon urlopowy. W nadmorskich miejscowościach Pomorza Zachodniego będą pojawiać się dodatkowe sezonowe zespoły ratownictwa medycznego. Jak podaje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, dyżury rozpoczną się 24 czerwca i potrwają do końca sierpnia. Sezonowe zespoły ratownictwa medycznego będą dyżurować w 6 lokalizacjach, m.in. w Dziwnowie, Ustroniu Morskim, Mielenku, Międzyzdrojach czy Darłowie. A na temat pracy w pogotowiu ratunkowym w ekipie wyjazdowej z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, rozmawiał Bogdan Widawka.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Jak pani ocenia świadomość społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się ludzi w trudnych sytuacjach, które wymagają takiej reakcji ratowania życia czy pomocy, jeśli chodzi o ludzi, którzy tej pomocy potrzebują?
14: Wydaje mi się, że teraz jest już dużo lepiej niż na przykład na początku zaczynałam pracę. Coraz większa jest świadomość ludzi odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim coraz mniej boją się, żeby podejść, sprawdzić, czy ktoś jest przytomny, wykonać telefon na numer 999 bądź 112, sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Także tutaj wydaje mi się, że ta świadomość i to podejście ludzi się bardzo zmieniło, oczywiście na plus, że ludzie coraz chętniej tej pierwszej pomocy udzielają i wykazują się coraz większą empatią.
13: Między innymi po to ta rozmowa jest, żeby ludzi ośmielić, czy też pokazać, że to nie jest coś tak bardzo strasznego, wręcz przeciwnie, do tego wrócimy. Ale jak pani sądzi, dlaczego niektórzy ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, o użyciu AED już nie wspomnę?
14: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że boją się, że zrobią coś źle, ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak

0: ambulansów w ramach zespołu ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o motoambulanse, nie mamy. Jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych osób, myślę, że około 1000, jeżeli chodzi o samych medyków, 1000-1200 mniej więcej w tym zakresie.
1: Czy wie pani, jak często karetki pogotowia w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżały w ubiegłym roku do wezwań? Macie jakieś takie statystyki?
0: Prawie 190 tysięcy wyjazdów rocznie. Głównie do urazów, obrażeń, duszności oraz zasłabnięć.
1: Ja nie wyobrażam sobie pracy w tak trudnych warunkach bez powołania. Może to duże słowo, może nie. No w każdym razie na pewno trzeba mieć przekonanie do tego, co się robi. Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
0: Przede wszystkim ta świadomość, nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało, komuś się pomogło, myślę, że to też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że może kogoś się w jakiś sposób wspiera.
1: Na widok pędzącej na sygnale karetki odczuwamy coś w rodzaju wsparcia dla was. Przynajmniej ja tak mam. Co pani czuje, jadąc w karetce pogotowia na sygnale do wezwania?
0: Wydaje mi się, że tak jak większość medyków, na pierwszym miejscu to jest chyba adrenalina. I to jest coś, co też bardzo napędza i coś, od czego myślę, że większość z nas jest poniekąd uzależniona.
1: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research, które zostało opublikowane w maju, ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, osiągając niemal 80% poważania wśród społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się zawód strażaka, a na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, ale ani strażak, ani pilot samolotu nie spotykają się podczas swojej pracy z agresją. Bo mimo ochrony prawnej ciągle jednak zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Jak to jest w województwie zachodniopomorskim, w waszych karetkach pogotowia?
0: Takie ataki się niestety zdarzają, głównie wśród osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. No i taka osoba, która jest pod wpływem, ona zazwyczaj w tym momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka.
1: A jakie są najczęstsze formy takiej agresji wobec zespołu ratownictwa medycznego w karetkach pogotowia w województwie zachodniopomorskim? Czy są jakieś szczególne takie sytuacje?
0: Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
1: Czyli można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
0: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, więc tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czegoś, nie wiem, domu, mieszkania. Bardzo często nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
2: Jak mogliśmy usłyszeć w rozmowie Bogdana Widawki z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ratownicy medyczni niestety wciąż spotykają się z agresją pacjentów. Ale są też miłe chwile i o tym w dalszej części rozmowy zapraszam.
3: Blisko mieszkańców.
1: Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
0: Tak, jak najbardziej. Ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę i faktycznie takie słowa uznania bardzo często już się zdarzają.
1: Odreagowanie i relaks w waszym przypadku to zupełnie inna waga, zwłaszcza po dyżurze, podczas którego niestety nie udało się uratować pacjenta, albo po jednym czy po kilku wyjazdach z agresją w tle. Jak pani sobie radzi ze stresem?
0: Ja przede wszystkim wychodzę biegać, bo to jest dla mnie forma jednak odreagowania. Mogę się wtedy wyciszyć, wszystko sobie na spokojnie poukładać, odreagować, no i przede wszystkim się zmęczyć. Ewentualnie też słuchanie muzyki bądź rozmowa z kimś bliskim. To też jednak jest

0: ważne w naszym zawodzie i no to też bardzo pomaga.
1: Teraz mam takie dwa bardzo osobiste pytania. Czy zdarzyło się pani rozpłakać po dyżurze?
0: Tak, zdarzyło mi się.
1: Czy są wspomnienia, które szczególnie zapadły pani w pamięci, których się nie da wygumować? Gdzieś tam są. Niekoniecznie myślę teraz o przykrych, bo to mogą być też przyjemne wspomnienia.
0: Jak najbardziej. Są takie wizyty, których się nie zapomina, tacy pacjenci, których się też nie zapomina, więc tak, w mojej głowie są takie wspomnienia, tak jak pan słusznie powiedział, one nie są tylko negatywne. Jeżeli chodzi o takie pozytywne, bo chyba wolałabym się takimi dzielić. Jest to wspomnienie młodej osoby, u której doszło do zatrzymania krążenia, no i którą udało się uratować, no później rodzina też nam bardzo, bardzo dziękowała, bo to była osoba w takim kryzysie psychicznym, także no to jest jednak coś, co później napędza.
1: Z czego pani jest najbardziej zadowolona i dumna?
0: Z właśnie no, pracy, którą wykonuję. Oprócz tego, że jestem kierownikiem działu szkoleń, czyli codziennie jestem w biurze od 7 do 15, no to jeszcze właśnie jeżdżę w zespołach ratownictwa medycznego i no jednak świadomość tego, że mogę komuś pomóc, uratować czyjeś życie, to jest coś, co mnie napędza i co chyba najbardziej sprawia, że jestem dumna z tego, co robię.
1: Czego się życzy ratownikom medycznym, lekarzom, ekipie wyjazdowej w pogotowiu ratunkowym? Może jest coś, czego szczególnie wam życzyć?
0: Chyba spokojnych dyżurów. To jest coś, co najczęściej sobie też powtarzamy przy przekazywaniu tych dyżurów, że życzymy sobie spokoju. To, czego jeszcze można życzyć, to chyba głównie uzasadnionych wezwań i wizyt. O, to jest coś, co też przychodzi mi do głowy, bo niestety bardzo duża część wizyt, do których jeździmy, jest nieuzasadniona. Więc żeby te wizyty były takie typowo ratownicze.
1: Tego życzę, pani doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: O pracy w zachodniopomorskim pogotowiu ratunkowym z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym, rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Podczas zawodów królewskich, które pod koniec maja organizowało Bractwo Strzeleckie we Wolinie, kurkowym królem została siostra Wanda Koc. Kolejne zawody 29 sierpnia. A o działalności Bractwa rozmawiałam z jego skarbnikiem Krystyną Kuśnierek. To była bardzo ciekawa i pouczająca rozmowa.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Okazuje się, że w Bractwie Kurkowym mogą być nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. I kobiety pełnią ważne funkcje.
4: My nazywamy tę funkcję, no przyjęliśmy strażnik skarbu, to tak jak kiedyś bywało. W naszym Bractwie najważniejszą osobą jest hetman. Hetman Bractwa, hetman akurat w tej chwili jest zajęty, ale z przyjemnością przedstawię wam kilka takich ciekawych momentów z naszego życia. Nasze Bractwo w Wolinie powstało w 2010 roku. No już mamy 15 lat, w tym roku obchodziliśmy 15-lecie. Celem Bractwa jest przypominanie tych wartości patriotycznych. Też uczymy strzelać młodzież, młodsze dzieci, czyli, a także osoby dorosłe. Chętnie do nas przyjeżdżają na szczelnicę. W tej chwili swoją szczelnicę mamy w Golczewie, a zawody, które są najciekawsze, no wszystkie. Natomiast jak najbardziej przygotowujemy zawody z okazji 3 maja, 11 listopada, wiosenne, no i oczywiście obchodzimy zawody takie bardzo ważne dla każdego bractwa, a mianowicie zielonoświątkowe, na których każde bractwo wybiera swojego nowego króla na dany rok. Nasze bractwo przyjęło, że naszym mundurem brackim będzie kontusz i kontusik, bowiem kontusz zawsze był strojem polskim. Trzeba wspomnieć, że Batory, Stefan, ten kontusz tutaj do Polski przywiózł, można tak powiedzieć, no ale to my przejęliśmy i zawsze, jak jechał ktoś w kontuszu, to zawsze mówiono, że to Polak i trzyma się właśnie w tym pięknie w tym stroju wygląda. No cóż, my w tej chwili namawiamy wszystkich, jak jesteśmy często zapraszani na takie spotkania, na przykład tak jak dzisiaj z okazji 3 maja i na tych spotkaniach namawiamy jak największą ilość osób, mówię tu o dzieciach, o osobach dorosłych, w ogóle o rodzinach, aby brały udział w zawodach, bo są takie czasy, a nie inne. No i warto też uczyć dzieci posługiwania się, osoby dorosłe posługiwania się bronią i to robimy w sposób bezpieczny. W naszym bractwie mamy bardzo dużo osób z odpowiedzialności odpowiednimi uprawnieniami. Jesteśmy też sędziami, mamy prowadzących strzelanie, a więc tu, jak ktoś przyjedzie na naszą strzelnicę bracką w Golczewie, na pewno będzie zaopiekowany i nic się mu nie stanie, żadna krzywda. Serdecznie zapraszam i też, jak będą kolejne zawody, proszę przyjechać. I my, jako Bractwo Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolinie, będziemy wybierali swojego kolejnego króla brackiego.
5: Proszę powiedzieć, czy strzela się tylko z takiej nowoczesnej broni, czy z zabytkowych strzelb na przykład też strzelacie?
4: To znaczy oczywiście czarny proch jest czymś charakterystycznym, natomiast my w tej chwili nie strzelamy z czarnego prochu ze względu na to, że po prostu bezpieczniej nam jest strzelać z bocznego zapłonu. No i jest łatwiej taką broń po prostu obsłużyć i przypilnować osoby strzelające. Czarny proch u nas akurat nie, ale sama nauka w sobie strzelanie jak najbardziej.
5: W jaki sposób się wybiera tego najważniejszego w bractwie? Jaka jest procedura?
4: No, jeżeli chodzi o króla brackiego, to musimy wrócić do historii. Kiedyś oczywiście były biedne koguty, bo do nich strzelano. Później jednak zdecydowano, że będzie to wizerunek koguta drewniany. I najpierw strzelano oczywiście z łuków, strzelano ze strzał, później z czarnego prochu. Jak wybieramy? Strzelamy zazwyczaj do tarczy, na której jest wizerunek albo koguta, niekoniecznie, no na przykład jakaś wiosna. I ta osoba, która najwyższy będzie miała wynik, rezultat na tarczy, mówimy o tym, że trafić musi w czarne pole na tarczy, wygrywa i zostaje królem na cały kolejny rok. Albo, strzelam, to zależy, w tym roku zdecydowaliśmy, ponieważ nie każdy strzela idealnie i uzyskuje wysokie rezultaty na tarczy, to w tym roku będzie strzelanie losowe. Będzie listewka, u góry będzie kogut, wizerunek koguta i będziemy strzelali do tej listewki. Jak ktoś tą listewkę przewróci, wygrywa i w tym roku będzie do przyszłego czerwca, do przyszłych zielonoświątkowych świąt pełnił funkcję, rolę króla brackiego. Jest to bardzo, bardzo prestiżowy tytuł. Wtedy to król ubiera swój łańcuch, na tym łańcuchu graweruje imię i nazwisko i rok, kiedy tym królem został. I tak już od wielu lat. Królów w ogóle mamy my jako bractwo, bo tak stanowi nas statut trzech. Król zimowy, to strzelamy, wtedy musimy strzelać w kontuszach, czyli w mundurach brackich, kompletnych. Czapka też musi być na głowie, kołpak, tak jak panowie mają. Cóż jeszcze, no mamy też króla tego zielonoświątkowego, no i oczywiście króla wiosny i zimy. Tak jak wspomniałam, piękna sprawa, wyglądać to może w ten sposób, że my się doskonale bawimy. Tak, my się doskonale bawimy w trakcie trwania zawodów, ale jednocześnie uczymy strzelać. Powstało Kurkowe Bractwo Strzeleckie tutaj po to, reaktywowane zostały inne bractwa. Tutaj nie można mówić o reaktywacji polskiego bractwa, po prostu powstało to nasze bractwo w 2010 roku, ale w Krakowie, w Poznaniu były reaktywowane. Od wielu wieków te bractwa istniały, polskie nasze. Natomiast my tutaj chcieliśmy, żeby właśnie ta tradycja też znalazła się w Wolinie, w tej gminie Wolin. Tak jak tutaj widzimy, te kontusze pięknie wyglądają, prezentujemy, bo one nam pozwalają wracać do tej takiej pięknej naszej polskiej historii.
2: O bractwie kurkowym w Wolinie opowiadała jego skarbniczka Krystyna Kuśnierek.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Zbliża się sezon letni, przed nami upały i znów wiele osób będzie baraszkować w wodzie. A do tego dmuchane zabawki, materace. Będziemy też wypożyczać taki sprzęt jak rowery wodne czy kajaki. O tym w rozmowie Bogdana Widawki z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Jest taki sprzęt, który od lat nie zmienia się i moim zdaniem jest ważny, tak jak był ważny 20-30 lat temu, tak ważny jest i dzisiaj. Mam na myśli gwizdek. Czy zgadza się pan?
6: Tak, najlepszy sposób, najlepszy sygnał alarmowy, niezatapialny, można powiedzieć wodoodporny, z zasięgiem od 300 do 500 metrów. Sygnał alarmowy, sygnał do komunikacji, tak, jak najbardziej. On pozwala zwrócić uwagę, zwrócić atencję na ratownika, który może przekazać informacje do tej osoby, której ten komunikat dotyczy, bądź też za pośrednictwem właśnie tego gwizdka zaalarmować zespół ratowniczy, że ratownik potrzebuje pomocy, bo za chwilę, czy potrzebuje wsparcia, bo za chwilę rozpoczyna akcję ratunkową. No i trzy gwizdki zawsze to jest znak, sygnał mówiący o tym, że akcja ratunkowa właśnie się rozpoczyna. Tak jak 30, 40, 50 lat temu, tak i dzisiaj. No i kto wie, ile jeszcze lat z tym gwizdkiem będziemy pracować.
1: Kiedyś usłyszałem od takiego seniora ratownika WOPR-u, że dobry ratownik rzadko używa gwizdka. tłumaczył to tym, że jeśli zbyt często używa gwizdka, ludzie się przyzwyczajają do jego dźwięku i nie zawsze później reagują.
6: Dokładnie tak. Widzę analogię z dobrej szkoły ratowniczej, która jest przekazywana również obecnie ratownikom. Dobre kąpielisko to takie kąpielisko, na którym rzeczywiście ten gwizdek pojawia się jak najrzadziej. Osoby, które z tego kąpieliska korzystają, chcą wypoczywać, przyjechały na urlop, chcą mieć ciszę i spokój, natomiast ratownicy muszą reagować. Jeżeli widzą jakieś sytuacje, które mogą być ryzykowne, jakieś zachowania, które mogą być ryzykowne, zupełnie nieświadomie wykonywane na przykład przez dzieci, wykonywane przez tatusiów gdzieś w pobliżu właśnie tych ostróg, wtedy ratownicy ruszają do działania. Natomiast dobrze, gdyby nie używali tego gwizdka, podeszli, zwrócili uwagę gestem, słowem, w inny sposób. Są do tego możliwości. Może podpłynąć ratownik na łodzi, na desce, może podpłynąć, podejść ratownik, wejść do wody, schłodzić się również właśnie wchodząc do wody, co też ułatwi mu tutaj komfort pracy, a użyć tego gwizdka już w takiej naprawdę ostateczności, no bo tak jak pan wspomniał, przyzwyczajenie ludzi do tego sygnału alarmowego powoduje, że on przestaje być
1: czujny,
6: przestaje spełniać swoją rolę. Tak.
1: Porozmawiajmy jeszcze o akcesoriach, które zupełnie nie mają nic wspólnego ze sprzętem wodnym. Mam na myśli dmuchane materace, kółka czy inne plażowe zabawki. Czy macie z tym problem?
6: Tak. Wtedy, kiedy są one niewłaściwie użytkowane, tak. Wtedy, kiedy jest moda na, pamiętam kilka lat temu była moda na jednorożce, takie różowe, można powiedzieć, prawie baseniki dmuchane, do których można było wsiąść i zatopić się w nich i stracić orientację. W związku z tym, że były to też duże jednostki wystające chyba metr nad powierzchnię wody, stanowiły one opór dla wiatru i dzięki temu mogły być dużo łatwiej przy niesprzyjającym kierunku wiatru, dużo łatwiej można było się na tych właśnie jednostkach oddalić od bezpiecznego brzegu. Później zmieniło się to chyba na jakieś palemki, które też niestety były obecne w sprzedaży, które widzimy później na kąpieliskach i wszystko pięknie, jeżeli zachęcamy do tego, żeby używać tych urządzeń pływających, tych zabawek, zgodnie z opisem, który znajduje się małym druczkiem, co prawda, ale znajduje się na tej zabawce, że ona jest najczęściej możliwa do użytkowania tylko i wyłącznie na głębokości wody nie przekraczającej 40 cm. Czyli to nie jest urządzenie, które może nam pomóc w trakcie pływania jako urządzenie do przemieszczania się z jednej kładki na przykład na drugą gdzieś na jeziorze. No nie. Używajmy tego podczas zabawy z dziećmi, ale tam, gdzie mam cały czas kontakt z dnem, gdzie możemy bez problemu wyjść z tego, wyskoczyć z tego urządzenia i wrócić bezpiecznie na brzeg. Rzeczą absolutnie nierozważną dla mnie jest zabieranie na pokład właśnie takiej pływającej wysepki, pływającego jednorożca, osoby dorosłej albo dwójki, trójki dzieci bez żadnego innego środka asekuracyjnego, bez żadnego kółka pływającego, bez żadnych rękawków, a takie sytuacje niestety obserwujemy na plażach i reagujemy tam, gdzie mamy, że tak powiem, swój zakres odpowiedzialności, czyli bezpośrednio na kąpieliskach, na tych urządzeniach pilnujemy tego, żeby korzystać z nich tylko i wyłącznie do czerwonej boi, czyli do granicy strefy dla nieumiejących pływać. To jest urządzenie, które jest zabawką, ono nie ma testów na, tak jak na przykład deska SUP, która jest dedykowana do tego, żeby na nie pływać, spełnia odpowiednie testy, ma wytrzymałość i poradzi sobie niektóre z nich również z morską falą. Tego typu zabawki, o których tutaj mówiłem, do tego zaliczamy również materacyki, jedno, dwu, trzy osobowe. Nie chodzi tutaj o wielkość i powierzchnię, tylko o informację, czy to służy, czy to jest urządzenie do pływania, czy nie. No nie znam materacyka takiego turystycznego, który byłby traktowany jako urządzenie do pływania, tym samym spełniałby normy bezpieczeństwa i atesty związane z tym, że nagle może się rozszczelnić, no i dwie, trzy osoby, które znajdują się na pokładzie takiej zabawki, nagle muszą radzić sobie same i wrócić na brzeg. A jeżeli nie potrafią pływać, no to mamy duży problem. No i jeżeli ratownicy czy osoby próbują korzystać z tych urządzeń na kąpieliskach, no to ratownicy zwracają uwagę, informują, edukują w tym zakresie. Jeżeli to się dzieje w miejscach, gdzie nie ma bezpośrednio ratowników, no ta sytuacja, gdzie sami muszą mieć tą świadomość, no i mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie ta świadomość wzrośnie. A my będziemy mieli mniej pracy.
1: Taki jest cel właśnie tej rozmowy. Bezpieczeństwo w kajakach czy w rowerach wodnych to jest kolejny temat, który chciałbym poruszyć. Jak sądzę, wcale nie wąski. Mam na myśli cały czas bezpieczeństwo. Jakie są największe zagrożenia, jeśli mówimy o pańskich obserwacjach ludzi, którzy korzystają z tego typu sprzętu już wodnego?
6: Największe niebezpieczeństwo jest takie, że ludzie mają świadomość błędną absolutnie, że no taki kajak, no to rzeczywiście może się wywrócić, no ale już taki rowerek to absolutnie nie. To wsiadamy na ten rowerek, nawet osoby, które nie potrafią pływać, no bo przecież taki rowerek to jest duża jednostka, ona się nie przewróci. Absolutnie nie. Nie dość, że może się przewrócić pływając, to również nie jest rzecz niezatapialna. Może dojść do rozszczelnienia pokładu, może dojść do uszkodzenia tego urządzenia i zacznie to urządzenie tonąć. Bezpieczne korzystanie z jednostek pływających, czy to jest kajak, czy to jest rowerek, jest takie, jak robią to ratownicy. Proszę zobaczyć, że profesjonalny ratownik na sprzęcie motorowodnym zawsze ma na sobie kamizelkę. Świetnie pływamy, ale mamy respekt do wody. Wiem, mam świadomość, że trudno się opalić pod taką kamizelką, ale no tutaj ryzykujemy coś więcej niż tylko plamy, czy nierównomierną opalenicę. Ryzykujemy własne życie, ponieważ nagłe wpadnięcie do wody rozgrzanej osoby, która na takim kajaku albo na takim rowerku wodnym przebywa 2-2,5 godziny pod pełnym słońcem, które może rozgrzać bardzo mocno to ciało, podczas nagle wpadnięcia do wody albo przemyślanego, nierozważnego skoku do wody, może dojść do szoku termicznego, może dojść do utraty przytomności i kamizelka asekuracyjna utrzyma taką osobę na powierzchni wody.
2: Na temat bezpieczeństwa nad wodą z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa zachodniopomorskiego, rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
4: W magazynie Co jest grane? Zaglądamy do Polic. Tam niezwykle prężnie działa uczniowski klub lekkoatletyczny Ósemka Police. Z Ryszardem Kamińskim, prezesem i trenerem, oraz Pauliną Maryś Orel, rodzicem wspierającym klub, rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: W jaki sposób wspieracie jako rodzice klub?
0: Oprócz tego, że staramy się im dmuchać w żagle, czyli gdzieś tam mobilizujemy do tych treningów, no to musimy wspierać pod kątem i działań na zasadzie zrobienie ciasta, udział, nie wiem, w organizacji właśnie takich działań jak ćwierć maraton, czyli stoimy przy grillu, nalewamy zupę, robimy popcorn, a oprócz tego staramy się chodzić do firm, akurat tutaj lokalnych, i prosimy o wsparcie przede wszystkim gdzieś tam finansowe albo rzeczowe.
1: Ciekawą z pewnością sprawą są konkretne zawody. Jak to się odbywa? Czy one są cykliczne? Czy wy bierzecie udział w jakiejś lidze lekkoatletycznej?
7: My normalnie startujemy w wszystkich imprezach, ponieważ klub jest zarejestrowany w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, a więc de facto wtedy jesteśmy wszędzie widoczni, zwłaszcza że zawodnicy nasi nie są bezimienni już w tej chwili w zachodniopomorskim, także z tego tytułu bierzemy udział. Natomiast jeśli chodzi o organizację, to ogólnie rzecz biorąc mamy takie trzy punkty, które są punktami corocznymi. To jest Mistrzostwa Polic w biegach przełajowych, których niedawno skończyła się 37. edycja. Żeby było ciekawiej, to było 40-lecie od pierwszej imprezy przełajowej. Oczywiście te 3 lata to lata pandemii, kiedy musieliśmy wstrzymać imprezy. Drugą imprezą, jedna z najstarszych imprez w ogóle w zachodniopomorskim i w Polsce, to jest ćwierćmaraton policki, czyli 10 metrów, to nie jest takie pełne ćwierć jest w nazwie, ale 10 kilometrów jest to bieg dla dorosłych, ale to jest jeden bieg. Natomiast pozostałe to są biegi w ramach tych zawodów, oczywiście dla dzieciaków, i głównie się skupiamy na dzieciakach, bo tutaj widzimy tą przyszłość w tych dzieciach. Trzecia taka mocna impreza to już jest 24 rok, kiedy organizujemy czwartki lekkoatletyczne, imprezę, której pomysłodawcą jest sprzed bardzo dawna Marian Woronin, nasz znakomity sprinter, rekordzista Polski do dzisiaj, a mimo że minęło już ponad 30 lat od jego rekordu Polski na 100 metrów, więc bawimy się w te czwartki lekkoatletyczne i my w Policach organizujemy rocznie 10 cykli czwartków lekkoatletycznych.
1: Pani Paulino, pani pięknie powiedziała o tych ciastach, o tym grillu. No nie ukrywam, że zaburczało mi brzuch. Od razu sobie wyobraziłem te pyszności.
7: Dobre.
0: Zapraszamy,
1: bo wyobrażam sobie, że to jest na pewno bardzo, nie tylko bardzo kolorowe, ale to jest po prostu bardzo fajne, bo to jest takie wsparcie bardzo realne i bardzo sympatyczne. A ja bym chciał zapytać, czy oprócz tych kulinarnych zachęt, no w cudzysłowie oczywiście zachęt, macie kontakt ze znanymi osobami sportowymi, w ogóle takimi, które od razu się kojarzą. Pan wspomniał przed chwilą o Woroninie, no absolutna rewelacja, ale czy inne nazwiska również pojawiają się w tym temacie?
0: W tym temacie to myślę, że najpewniej i najprościej odpowie trener. Ja jedyne co mogę powiedzieć, to na pewno trenuje z nami Mija Lewandowska, córka Marcina Lewandowskiego, to już trener. Z pewnością ułatwi mi odpowiedź.
7: Tych osób jest trochę więcej, chociażby właśnie poprzez rodziców. O Marcinie właśnie koleżanka wspomniała. Aleksander Doba, fantastyczny człowiek, który no tak, niestety już zakończył żywot. Jego wnuczka także biega w naszych barwach. Zawodników wielu to są byli nasi wychowankowie, których dzieciaki w tej chwili wchodzą do klubu, ale na pytanie, czy mamy kontakty, pani Paulina jest z nami od niedawna tak naprawdę, dlatego że jej córa no jest młodziutką dziewuszką i ona akurat poprzez córkę weszła do naszego klubu i bardzo aktywnie zaczęła funkcjonować. W ogóle sam stadion w Policach w 2004 roku powstał dzięki takiemu wsparciu 5 olimpijczyków, między innymi naszego szczecińskiego Henia Wawrowskiego, między innymi właśnie Marian Woronin, Marian Sypniewski, to są medaliści olimpijscy, tak, którzy wspomogli nas i tutaj często się pojawiali w Policach, na imprezach. Pani Maria Kwaśniewska-Maleszewska, nieżyjąca już, także medalistka olimpijska z Berlina z 1936 roku, była tutaj z nami. No, fantastyczna kobieta, więc przez te nasze organizowane imprezy, zwłaszcza przez ćwierćmaraton policki, przewinęło się bardzo dużo znanych osobowości sportowych i województwa, i kraju, którzy akurat byli tak takim wzorcem dla naszych dzieciaków sportowym, a nie tylko zresztą sportowym, bo tak jak powiedziałem, wspomniałem Mariana Woronina, ja z Marianem się znam już od 2004 roku, czyli od pierwszego naszego wyjazdu na finał czwartków lekkoatletycznych do Warszawy, no i funkcjonujemy cały czas, jesteśmy z nim w bardzo dobrym kontakcie od początku do dnia dzisiejszego. Ja współpracuję w ostatnim okresie, w ostatnich kilku latach z sławną zachodniopomorskim sportsmenką Aurelią Trywiańską. Aurelia w tej chwili mieszka w Stanach, natomiast mamy stały kontakt z Aurelią i z jej mężem, który jest jej byłym trenerem, i oni nas wspomagają słowem, pomysłem, realizacją planów treningowych.
1: Pani Paulino, ja chciałbym jeszcze panią podpytać o spotkania rodziców. Czy wy jakoś specjalnie komunikujecie ze sobą, żeby zebrać pomysły, zebrać jakąś grupę, jakieś plany nakreślić, działanie? Jak to wygląda? Pewnie jakoś dyskutujecie na ten temat. Co jeszcze można zrobić? Co wymyślić?
0: Generalnie spotykamy się i poznaliśmy się przede wszystkim na boisku, tak? Także odwożąc dzieci gdzieś tam, każdy się przywitał, każdy gdzieś tam próbował coś podpytać, o czym wymieniliśmy się telefonami, mamy grupę, między innymi pan trener zaprasza nas też bardzo często na zebrania, także mamy możliwości gdzieś tam ingerencji w ten klub, trener jest z nami w stałym kontakcie, my razem też między sobą dyskutujemy, pomagamy, próbujemy się jakoś zorganizować, ale nie jest to w ogóle trudne, na dzień dzisiejszy wystarczy, że gdzieś tam ktoś rzuci hasło, zaraz jest temat ruszany, chociażby pomoc trenerowi.
1: Czyli mieszkańcy Polic, mieszkańcy Pomorza Zachodniego są bardzo zaangażowani w takie działania wspierające.
7: Ogólnie rzecz biorąc, tak, to widać.
0: No i mamy mocną grupę rodziców, to też jest plus, bo faktycznie rodzice gdzieś tam się wspierają nawzajem.
8: I nie ma takiej złej rywalizacji. I to jest cudowne, bo faktycznie wszyscy dopingujemy każdemu.
1: Panie prezesie, pan jest trenerem jednocześnie. Ja nie mogę nie zapytać o wyniki. Jak pan patrzy na tych podopiecznych swoich, czy widzi pan przyszłego Lewandowskiego w biegach, czy nawet Mariana Woronina? No może przesadziłem akurat wprost, tak? Ale widzi pan ten narybek?
7: To chyba nie jest przesadzone. W roku ubiegłym, jeśli chodzi o sprint, mieliśmy największy sukces, ponieważ nasza zawodniczka Młodziczka została mistrzynią Polski na 100 metrów. Młodziczek. Na hali ma wynik o 1/100 lepszy od Ewy Swobody, natomiast na stadionie w roku ubiegłym 400 zabrakło do rekordu Polski na 100 metrów wśród młodzików. Aktualnie Helena Goliszewska, o niej mówię dokładnie, jest w tej chwili zawodniczką MKL-u Szczecin, przeszła pod rękę trenera szczecińskiego Jurka Iwińskiego, byłego reprezentanta Polski i trenera kadry narodowej. Uznaliśmy, że jest to właściwa osoba, która umie więcej ode mnie i więcej może przekazać już w tej chwili na tym poziomie wyższym zawodniczki. Takich zawodników jest więcej. W klubie może nie na tytuł mistrza Polski, ale przez klub przewinęło się kilku medalistów mistrzostw Polski na pewno.
4: O wspaniałych lekkoatletach z uczniowskiego klubu lekkoatletycznego Ósemka Police, z Pauliną Maryś Orel, rodzicem wspierającym, i Ryszardem Kamińskim, prezesem i trenerem, rozmawiał Bogdan Widawka. Za chwilę powrócimy do Polic.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Chciałbym nawiązać do czwartków lekkoatletycznych. Kto może brać udział?
7: Wszyscy. Na czwartkach lekkoatletycznych mogą brać udział wszyscy, oczywiście w ramach kategorii wiekowych. Czwartki lekkoatletyczne są zawodami dla 12, 13, 14-latków, może 12 młodsi mogą wystartować. Od dawna cały czas jest jeden zestaw konkurencji, w których dzieciaki mogą brać udział. Są to trzy biegi, bieg na 60, na 300, na 600, chłopcy 1000, z piłeczką palantową, z wyż i w dal. Oczywiście jeden zawodnik tego wszystkiego nie ogarnia, tylko na zawodach naszych lokalnych mogą wystartować w dwóch konkurencjach. W finale ogólnopolskim w Łodzi startują w wybranej konkurencji z tych sześciu. Trzy kategorie wiekowe, no masa dzieciaków i fantastyczna fajda dla nas, bo widać, że tu padało pytanie właśnie, jak zachęcić dzieciaki. Nie, to wystarczy troszeczkę tylko dobrej woli i może coś, co niektórzy nazywają charyzmą trenera, działacza, rodzica. Rodzice się z nami non-stop kontaktują. My co chwilę mamy od nich nowe pomysły, które staramy się w lepszym lub gorszym stopniu zrealizować w zależności od możliwości oczywiście, ale te możliwości oni sami nam otwierają, jeżeli widzą, że jest taka możliwość, więc no jeździmy. Te finał czwartków lekkoatletycznych, ale ile osób może? Bardzo dużo może, bo te dzieciaki wszystkie z Polic są zapraszane, mogą przyjść, mogą zobaczyć, bo jest to dla nich alternatywa, a może się okaże, że ta lekkoatletyka to jest to. Zwłaszcza, że jest to królowa sportów. A dlaczego? Bo możemy rzucać, możemy skakać, możemy biegać, możemy mieć 20 kilo, możemy mieć 70 kilo. Jedno drugiemu w niczym nie przeszkadza, żeby można było uprawiać sport, a nie siedzieć w domu 10 godzin przy komputerze, następnie dwa przy telewizorze, natomiast brakuje miejsca na ten ruch, na taką samodyscyplinę. Te dzieciaki przychodzą przynajmniej godzinę wcześniej.
8: I zostają przynajmniej.
7: Bo muszą się pobawić. Rodzice o tym dobrze wiedzą, bo przychodzą po niektórych, no to muszą niestety się zabezpieczyć w czas, bo te dzieciaki, to wcale nie jest tak, że godzina 18 czy 18:30, ja mówię koniec, minuta i nie ma nikogo. Nie, odwrotnie. Oni cały czas siedzą, oni chcą, jeszcze im jest mało, to ja ich muszę hamować, żebyśmy nie przesadzili z ilością, natomiast no one się po prostu bawią później. Bawią się nie tylko na stadionie, a później się spotykają w domach i się zawiązują fantastyczne przyjaźnie.
1: Czyli mogą wziąć udział w czwartkach lekkoatletycznych właściwie dzieciaki nie tylko z Polic, ale też z okolic, tak? Czy nawet jeżeli tak ktoś z rodziców teraz słucha nas w Świnoujściu, w Wolinie i ma pod okiem takiego właśnie chłopaka, dziewczynę, która zdradza pasję do tego sportu, też nie ma problemu?
7: Nie ma problemu. Mogę tylko powiedzieć, że tak faktycznie jest, bo w ostatnich latach przyjeżdża bardzo często na czwartek lekkoatletyczny autokar z Koszalina, przyjeżdżali zawodnicy z Pyrzyc. To nie jest tylko zamknięcie. W Szczecinie na przykład od kilku lat, znaczy od czasu, kiedy pandemia się skończyła, nie ma czwartków lekkoatletycznych. Więc szczecinianie, żeby móc wziąć udział w finale czwartkowym, przyjeżdżają do Polic. To nie jest daleko. Przyjeżdżają i tutaj startują. I dzięki temu mają możliwość wyjazdu do Łodzi, jeżeli akurat się zakwalifikują do tej finałowej potyczki.
1: Na koniec chcę zapytać o plany. Najbliższe i dalsze to mogą być plany, cele. Bardzo proszę, panie trenerze, panie prezesie.
7: No więc, no plan. My się cały czas rozwijamy. Cały czas staramy się znajdować nowe perełki. Takie perełki mam już w klubie. Ja przynajmniej 3 osoby widzę na poziom ogólnopolski, a może i trochę więcej. Ale no na razie to są młode dziewczęta. Głównie dziewczęta, bo bolączka naszego sportu to jest właśnie, no tak jak mówiłem, te tam boczne historie. Telewizory, laptopy, komórki i tak dalej. I zauważalnym efektem tego problemu jest ilość dzieciaków, jeśli mówimy o płeć. Dziewczęta w Policach, nie ma z nimi najmniejszego problemu. Natomiast z chłopcami jest tylko jedna klapka nazywająca się Robert Lewandowski. Wszyscy są Robertami Lewandowskimi i zapominamy, że to nie jest tak do końca, że tylko piłka. Ja mogę o tym powiedzieć, bo jestem byłym piłkarzem Pogoni Szczecin przy okazji, więc ja to patrzę także od tamtej strony, gdzie chłopiec zamyka się, ukierunkowany jest na piłkę i tylko piłkę i nie ma innej dyscypliny. Natomiast gdyby te dzieci pojawiły się na czwartkach lekkoatletycznych, kto będzie szybciej biegał jak nie sprinter? A sprinterem kto jest? No piłkarz najczęściej, bo on biega bardzo krótkie odcinki.
9: O lekkoatletycznych czwartkach i uczniowskim klubie Ósemka Police z Pauliną Maryś-Orel oraz trenerem Ryszardem Kamińskim rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
9: Na wyspie Wolin działa kilka klubów sportowych. Najwięcej dzieci i młodzieży garnie się do piłki nożnej, ale od jakiegoś czasu Świnoujście ma na swoim koncie całkiem niezłe wyniki, jeśli chodzi o koszykówkę. Z trenerem koszykarskiej drużyny U16 The Sailors Jackiem Chmielewskim rozmawiałam na temat fundacji, która przyczyniła się do tego, że koszykówka zaczęła być na wyspach popularna.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: 9 rok tak naprawdę jesteśmy tutaj z żoną w Świnoujściu i dokładnie 9 lat temu utworzyliśmy projekt Szkółka Koszykówki. Przez ten czas tak naprawdę zarażaliśmy dzieci od samego początku tutaj grą w koszykówkę, tą piękną dyscypliną. Natomiast od 3 lat już istnieje nasza fundacja, Fundacja Klub Sportowy JCH The Sailors, która powołała klub sportowy i od 2 lat tak naprawdę bierzemy udział w rozgrywkach już zachodniopomorskiej ligi koszykówki. W zeszłym sezonie mieliśmy tylko jeden rocznik. To była taka pierwsza, można powiedzieć, historyczna drużyna do lat 19. Byli to, że tak powiem, zawodnicy, którzy właśnie zaczynali od początku gdzieś tam z nami trenować, bawić się trochę tą koszykówką. Teraz już tak naprawdę od tych 2 lat działamy systemem już takim wdrożonym, bardzo profesjonalnym, koszykarskim i szybko, że tak powiem, udało nam się dogonić tą czołówkę, jak pokazują rozgrywki, do lat 16. Najważniejsze jest to zaangażowanie tych chłopców, że oni chcą przede wszystkim, zwłaszcza w tych czasach, no, gdzie mają inne rzeczy, które, że tak powiem, odciągają ich uwagę od sportu czy od innych rzeczy, a oni przychodzą na treningi, lubią się spocić, lubią ciężko trenować, no i przychodzą tego efekty. Także jeżeli chodzi o rozgrywki, no naprawdę miło się ogląda tych chłopców, że sprawia im to radość. Ja też mówię, teraz zwyciężamy, w zeszłym sezonie przegrywaliśmy. Przegrane są częścią sportu i też trzeba umieć przegrywać. To znaczy zawsze, jak spojrzymy na przykład na sportowców, to tych porażek jest znacznie więcej. Te zwycięstwa potem dochodzi się do nich ciężką pracą i one najbardziej cieszą, ale to jest jakby bardzo ważne, że trzeba umieć postawić się z tej jednej strony i z tej drugiej, tego przegranego, ale też tego zwycięzcy i na szczęście w tym sezonie udaje nam się być po tej stronie, gdzie z radością możemy się cieszyć po meczach.
9: A taki trenerski pana przepis na to właśnie, żeby zawodnikom, tym młodym zawodnikom chciało się chcieć.
10: Myślę, że przede wszystkim trzeba być dla nich takim partnerem. To już troszeczkę czasy się zmieniły, jeśli chodzi o sport. Już teraz młodzi nie chcą przychodzić na zajęcia, gdzie będą mieli tylko otrzymywane rozkazy, czy wszyscy będziemy im pokazywać od A do Z, co mają robić. Teraz już troszeczkę inaczej to wygląda. Musimy jakby zdobyć ich zaufanie, musimy znaleźć w nich potencjał, pomóc im go odkryć, ale nie robić tego za nich. Nie siłą, nie przymusem, nie krzykiem, tylko trzeba po prostu odpowiednio z nimi rozmawiać, mieć odpowiednie podejście, tak, że wiedząc, że ci chłopcy przyjdą na trening, możemy z nimi porozmawiać, możemy z nimi wykonywać te ćwiczenia, na pewno nie nakazywać. Także no ja tutaj z chłopcami już wiele lat współpracuję i także odzew tutaj, jestem w kontakcie i z rodzicami, i z nimi, także mamy dobry kontakt i myślę, że to też widać na boisku. Cieszą się z możliwości rywalizacji i widzą ten swój progres, także myślę, że w ten sposób. Trzeba być po prostu otwartym na młodzież i też z nimi rozmawiać i słuchać.
9: Jak często trenujecie i czy można jeszcze dołączyć?
10: Jeśli chodzi o treningi, to tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy około 120 dzieci w klubie. Mamy 7 tak naprawdę grup treningowych. Jeśli chodzi o drużyny ligowe, to już są chłopcy, którzy już naprawdę latami ćwiczą i trenują z nami. Natomiast można do nas dołączyć. Mamy również grupę naborową. Aktualnie prowadzimy nabory do drużyny najmłodszej, gdzie uczymy fundamentów koszykówki. To są roczniki 2015, dzieci urodzone w 2015 roku oraz młodsi. Także zapraszamy na treningi. A trenujemy od poniedziałku do piątku. Można nas znaleźć w hali Uznam Arena oraz w hali na Warszawie przy ulicy Białoruskiej.
9: A czy podczas wakacji jakieś sportowe obozy się szykują?
10: Tak, to już będzie trzeci rok, kiedy będziemy wybierać się na obóz sportowy. W tym roku, jak również w zeszłym roku, będziemy w tym samym miejscu, czyli w miejscowości Babi Most. Bardzo nam się podobało. Ośrodek, który tam jest i ludzie, którzy go prowadzą, naprawdę mają świetne podejście i z chęcią wracamy tam do nich. Także będą 2 turnusy obozu. Oczywiście zapisują się głównie zawodnicy, którzy u nas trenują, ale jesteśmy otwarci również na osoby z zewnątrz, które chciałyby na przykład zacząć przygodę z koszykówką. Oprócz obozów, także ja tak tutaj opowiedziałem o lidze, ale taką moją wizją klubu i koszykówki było to, żeby tu wyjść poza ramy sportowe i też tworzymy co roku wiele wydarzeń takich społecznych. W tym roku zorganizowaliśmy wydarzenie pod tytułem Be All Right, emocje to nie słabość, dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Gościem specjalnym był dziennikarz sportowy stricte od koszykówki, Karol Śliwa. Stworzony był taki panel dyskusyjny, gdzie młodzież mogła zadawać bezpośrednio pytania do Karola. No i byli bardzo aktywni, także to cieszy. Były też przeprowadzone treningi takie sportowo-integracyjne dla wszystkich. Kolejne wydarzenie to już zeszłoroczne, ale też bardzo duży odzew i dużo dzieci było zainteresowanych pod tytułem Zatrzymaj hejt, graj fair, czyli taki kolejny ważny temat dzisiejszych czasów. My zaprosiliśmy na to wydarzenie byłego reprezentanta Polski w koszykówce, ale też koszykarza, który grał w licznych klubach NBA czy klubach euroligowych, Macieja Lampę. I również dzieci mogły z nim porozmawiać, mogli porobić sobie zdjęcia. Tematem przewodnim rozmowy temat sportu, ale też presji w sporcie, jak sobie z nią radzić. Także co roku staramy się też przygotowywać takie wydarzenia społeczne dla wszystkich i wyjść troszeczkę poza te ramy sportowe. Oczywiście dalej jest tam to goście ze sportu, natomiast poruszamy z nimi tematy, myślę, które są ciekawe dla młodych. No i też organizujemy poza sezonem ligowym różne turnieje 3x3. Koszykówka się bardzo rozwija tutaj w regionie i w Polsce. Także ja się bardzo cieszę, bo to jest naprawdę piękna dyscyplina sportu i trzeba o nią dbać.
9: A niewątpliwie dobrze dba o swoich zawodników trener koszykarskiej drużyny The Sailors ze Świnoujścia, Jacek Chmielewski. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Koszykarze do lat 16 ze świnoujskiej drużyny The Sailors odnoszą w tym roku duże sukcesy. To zasługa Jacka Chmielewskiego, trenera, który stworzył na Wyspach fundację i klub sportowy promujący koszykówkę.
3: Aktywnie w Wolinie.
10: To jest jakby moja pasja. Ja jakby też od dziecka jestem związany już z koszykówką. Ja nie jestem rodowitym Świnoujścianinem. Jestem z Bydgoszczy i ja jakby od 7 roku życia już gdzieś tam zarażony sportem przez moich rodziców. Próbowałem swoich sił w różnych dyscyplinach. No i ta koszykówka została ze mną, gdzie trenowałem w Astorii Bydgoszcz. Grałem, przeszedłem przez wszystkie roczniki i to jakby zostało ze mną. Ta koszykówka w pewnym momencie zostałem już trenerem. No i powiem szczerze, że ta rola bardzo mi się podoba, bo lubię widzieć progres, lubię widzieć rozwój i jakby to mnie cieszy, ale jeżeli chodzi o klub i o tę fundację, to może ja jestem na treningach z tymi chłopcami, ale też jest duże wsparcie ze strony rodziców, właśnie tych młodych zawodników, wszyscy, którzy są w koło, naprawdę są bardzo aktywni, lubią budować, także to mi się podoba, że jest tylu ludzi naprawdę świetnych ludzi w Świnoujściu, którzy chcą się rozwijać i nie tylko mówią krytycznie o czymś pomyśle, bo tacy ludzie zawsze będą, ale są ludzie, którzy są otwarci na nowe pomysły, wierzą w projekty, no i ci, co uwierzyli, widzą, także działamy, rozwijamy się.
4: A czy miał pan jakiegoś swojego idola, kiedy pan zaczynał swoją przygodę z koszykówką?
10: Tak, zdecydowanie miałem dwóch takich największych idoli. Byłem ogromnym fanem, jeśli chodzi, tak jak pewnie 3/4 ludzi, którzy jest związany z koszykówką, czyli Michael Jordan, lata 90. mecze po nocy oglądane ja jako dziecko. To jest taki mój ideał koszykarza. Natomiast jeżeli chodzi o Polski tutaj, polską koszykówkę, był też taki koszykarz Adam Wójcik, świętej pamięci, świetny, genialny reprezentant Polski, naprawdę zawsze też mi imponował swoją grą, ale też tym, jakim był człowiekiem, miałem możliwość też go spotkać jako w wieku chyba 12-13 lat, jak miałem. Z pamiętam, zrobiłem z nim sobie zdjęcie, byłem na meczu ligowym, było to dla mnie naprawdę duże, że tak powiem, wydarzenie i też porozmawiał ze mną. I tak dodatkowo jakby jeszcze mnie to zmotywował, że oprócz tego, że gra jest świetnym koszykarzem, to można być przy tym normalnym i poświęcić te kilka minut dla młodego tutaj adepta i porozmawiać z nim, także to miłe.
4: Ja jako laik może zadam takie pytanie. Czy naprawdę trzeba być bardzo wysokim, żeby dobrze grać w koszykówkę?
10: Na pewno wzrost pomaga. Tu jeżeli bym powiedział inaczej, to bym skłamał. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost, też nie zawsze jest wyznacznikiem. Jest mnóstwo wybitnych graczy, czy to nawet w zawodowstwie, którzy grają. Mogę tutaj wymienić z naszego rynku też byłego reprezentanta Polski Krzysztofa Szubargę, który był świetnym, wybitnym rozgrywającym, czy Robert Skibniewski, również był reprezentant Polski. Także wzrost nie zawsze jest wyznacznikiem, a myślę, że tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest przede wszystkim zaangażowanie i to jakby miłość do tego sportu, pasja i można zajść naprawdę daleko, nie mając 2 metrów wzrostu, także znam takie przypadki i to prawda, także nie jest wyznacznikiem, jeżeli wzrost w koszykówce.
4: Pan trenuje młodych ludzi, 16-latkowie też jeszcze rosną, czyli zawsze...
10: Tak jest.
4: Zawsze ten wzrost jeszcze tam może nam pomóc za rok czy dwa.
10: Tak jest, dokładnie.
4: Z trenerem koszykarskiej świnoujskiej drużyny The Sailors, Jackiem Chmielewskim, rozmawiałam o pasji i miłości do koszykówki.
3: Co jest grane w Wolinie?
4: Co podczas wakacji będzie grane w Wolinie i regionie? Oj, dużo się będzie działo. Wśród wielu wydarzeń i imprez pojawią się także targi rybne. W miejscowościach o bogatych rybackich tradycjach zorganizuje je Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów. Targi mają stać się przestrzenią prezentacji tradycji rybactwa zarówno morskiego, jak i tego na Zalewie Szczecińskim i Kamieńskim. Będą jednocześnie nowoczesną formą promocji lokalnych produktów i kultury morskiej. Organizatorzy chcą zadbać o to, aby wydarzenie miało charakter otwarty i dostępny dla wszystkich. Wstęp będzie darmowy. Podczas targów swoje stoiska zaprezentują lokalni producenci ryb i przetworów rybnych, a bogactwo smaków Bałtyku i pozostałych wód otaczających Wyspę Wolin jest naprawdę duże. Odwiedzający będą mogli poznać tradycyjne receptury, spróbować świeżych i wędzonych ryb oraz dowiedzieć się, w jaki sposób lokalne rybołówstwo wpływa na zachowanie regionalnej tożsamości. Oczywiście, jak zwykle, ważną rolę odegrają koła gospodyń wiejskich, które zaprezentują potrawy inspirowane nadmorską kuchnią.
9: Targi rybne będą także bogate w wydarzenia kulturalne. Będziemy mogli posłuchać koncertów zespołów związanych z muzyką morską i ludową, a także obejrzeć wystawy fotograficzne, które pokażą uroki życia rybaków i piękno nadbałtyckiej przyrody. Wszyscy odwiedzający będą mogli także zapoznać się z tradycyjnym rzemiosłem rybackim. Na targi serdecznie zaprasza Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Wineta.
11: Będą opowieści tych pierwszych pionierów, którzy przybyli na tę ziemię, którzy zajmowali się rybołówstwem. Jakie to kiedyś ryby były, a teraz tych ryb nie uświadczysz. I też będzie degustacja potraw rybnych i też będą różne konkursy dla dzieci. I na koniec oczywiście koncert muzyki szentowej.
9: A kiedy i gdzie będą odbywać się targi rybne? Już 4 lipca w Dziwnowie. W Kamieniu Pomorskim targi odbędą się 11 lipca, we Wolinie od 28 do 29. W Międzyzdrojach targi rybne 15 sierpnia, 22 sierpnia w Świnoujściu. I pozostańmy w Świnoujściu. Zanim targi rybne, będziemy hucznie świętować Dni Morza 2026. To już w sobotę 27 czerwca. Sercem imprezy będą nabrzeża Świnoujskiego Portu Jachtowego oraz wybrzeże Władysława IV. Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Golec Orkiestra Enej czy Kubańczyk. Wśród atrakcji zwiedzanie okrętów wojennych zacumowanych przy nabrzeżu miejskim, pokazy nowoczesnego sprzętu wojskowego, a na plaży i promenadzie atrakcje dla całych rodzin. W ostatni weekend czerwca Świnoujście stanie się letnią stolicą rozrywki i morskich tradycji. Nie może Was zabraknąć.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
1: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.